0: choćby właśnie ten program rządowy, który już funkcjonuje, ASE, Aktywni Seniorzy, ono, tak jak powiedziałam, funkcjonuje od tego roku. Ten pierwszy rok jest trochę pilotażowy, żeby zobaczyć, jak poszczególne regiony wykorzystują pieniądze, ale też jakie mają w ogóle zapotrzebowanie, bo ten program jest po raz pierwszy skierowany do regionów, w sensie takim, że to nie minister dzieli wszystkie pieniądze, tylko dzielone są w regionie, na przykład na Uniwersytety Trzeciego Wieku, właśnie te Rady Seniora, i to też te organizacje senioralne muszą wystąpić o te pieniądze. Więc ten rok przyglądamy się i uczymy się, jak to ma być na przyszłe lata tak, żeby zadziałało w ramach umów wieloletnich. I właśnie chcemy od przyszłego roku, nawet na ten program aktywizacyjny ASY, a Podlasie tutaj bardzo ładnie działa i muszę bardzo pochwalić Rady Seniorów na Podlasiu, które w ostatnim czasie tak licznie powstały i są bardzo aktywne. I tak naprawdę to mierząca, nawet nie wiem, czy prawie nie wszystkie Rady Seniorów, na pewno wszystkie Rady Seniorów, które złożyły wnioski, przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, wszystkie dostały dofinansowanie. I na przykład od przyszłego roku chcemy w tym roku uruchomić, ogłosić konkurs, tak żeby Rady Seniorów, które sięgną po te pieniądze, miały je już od początku przyszłego roku, więc chcemy to zrobić szybko. Ale na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku, które będą sięgały po pieniądze od przyszłego roku, to chcemy, żeby umowy były wieloletnie, czyli na 2 lata, a nie na rok. To też nam, że tak powiem, upłynni i umożliwi lepsze pozyskiwanie pieniędzy i takie spokojniejsze funkcjonowanie i wydatkowanie ich, a nie tak, że składamy wniosek, rozliczamy i tak gonimy ciągle z terminami.
1: A jeśli chodzi właśnie o gonienie terminów, jak wskazuje raport NIK, polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Udział osób starszych w populacji wzrósł z około 17% w 2005 do ponad 26% w 2024, a według prognoz do 2060 roku seniorzy będą stanowić już ponad 38% mieszkańców kraju. I czy rząd zdąży przygotować system opieki do zmian demograficznych, które czekają nas w ciągu najbliższych kilkunastu lat?
0: Ja bym do tych danych dodała jeszcze jedną daną, która właśnie wskazuje na to, że ta opieka długoterminowa powinna być takim oczkiem w głowie, jeśli chodzi o projektowanie polityki senioralnej. Otóż najwięcej przybędzie nam osób, tych najstarszych wśród seniorów, czyli tych po 85 roku życia. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jest ich ponad 800 tysięcy, natomiast nie w ciągu do 2060 roku, tylko już w ciągu najbliższych tak naprawdę kilkunastu lat, bo do 2040 roku tych osób będzie o 100% więcej, o 100%, ponad 1 700 000. Dlatego jak pan pyta, czy rząd zdąży, no to właśnie ten program rządowy i rozporządzenie, które teraz przygotowujemy, rozporządzenie dotyczące programu rządowego Bon Senioralny, ono ma wejść w życie teraz właśnie jesienią, tak żeby jeszcze w czwartym kwartale tego roku uruchomić ten program rządowy. Po raz pierwszy w historii to są naprawdę, to jest miliard złotych na pierwsze 3 lata i jest zabezpieczenie też na kolejne, w sumie 10 lat, tak żeby zainwestować w ten rynek usług opiekuńczych, żeby zachęcić do bycia opiekunem. Pieniądz to jedno, które ma zachęcić właśnie osoby do podjęcia się tego typu, powiedziałabym nawet misji, ale też musimy równocześnie rozwijać nowoczesne technologie, żeby wspierać, odciążać opiekunów w takich czynnościach fizycznych, które związane są właśnie bardzo często z opieką nad tą starszą. No jest to olbrzymie wyzwanie, ale wierzę też w to, że tak bardzo tutaj zainwestowaliśmy, że mamy po raz pierwszy taką ustawę, że mamy po raz pierwszy takie duże pieniądze i że zwróciliśmy szczególną uwagę najpierw na te gminy, gdzie w ogóle nic nie ma. Ja myślę, że to daje nam szansę na to, że te przede wszystkim gminy wiejskie, bo tam jest problem największy, że właśnie one będą takimi terenami, gdzie również mieszkańcy starsi będą mogli tam w ogóle ubiegać się o tego typu pomoc jak opieka, bo w dużych miastach ona jest. i naprawdę jest dobrze rozwinięta. W ogóle polityka senioralna w dużych miastach jest na zupełnie innym poziomie niż w miejscowościach mniejszych, a najtrudniej jest na wsiach. O ile na przykład w dużych miastach mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, wiadomo, że na wsiach ich nie ma, ale za to na wsiach mamy inny potencjał. Mamy na przykład koło gospodarstw wiejskich, mamy wielu mieszkańców, którzy są aktywni bardzo często. Być może warto też im pokazać, że tym polem aktywności może być wsparcie osób starszych za pieniądze na przykład, wtedy kiedy świadczą o...
1: A wiele też dorosłych dzieci samodzielnie opiekuje się starszymi rodzicami. W jaki sposób państwo może wspierać osoby, które łączą pracę zawodową z codzienną opieką nad bliskimi seniorami?
0: Właśnie do tej pory było tak, że usługi opiekuńcze, które są, no zwykle było tak, że w momencie, kiedy ktoś jest w domu, kto jest aktywny, inaczej, kto, jeżeli starsza osoba mieszka na przykład z bliską rodziną, zobowiązaną do opieki, z synem, córką, ale ten syn, córka to pracuje, no to jednak często właśnie była odmowa z uwagi na to, że przecież ktoś jest, kto powinien się opiekować. No tak, ale jest, ale bardzo często pracuje od rana do nocy, a często pracuje też poza miejscem zamieszkania, a bywa też, że jest chory, że ma na przykład jakąś niepełnosprawność też orzeczoną, więc to są bardzo różne sytuacje. I na przykład bon senioralny, ten program rządowy, o którym rozmawiamy też teraz, to on będzie dawał taką możliwość, że to nie tylko dla osób samotnych, które nie mają bliskich do, że tak powiem, do opieki, w sensie, że nie mają w ogóle dzieci, ale również dla tych osób, którzy mają dzieci, ale ich dzieci są daleko, nie ma ich blisko, bo właśnie muszą łączyć tę pracę zawodową i coraz częściej właśnie jest tak, że ci nasi bliscy zobowiązani do opieki nad nami, oni nie są już z nami i to nie znaczy, że nie opiekują się nami, bo nas nie kochają. Nie, bo po prostu model zamieszkania, model rodziny się zmienił. Oni często mieszkają w dużych miastach, często mają kredyty, spłacają te kredyty, mają swoje dzieci na studiach i tak próbują, że tak powiem, łączyć wszystko naraz. To jest duża trudność i to też chodzi o to, żeby ich wesprzeć, więc taka możliwość też będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w poranku 7:09 była Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: 7:09. Gość poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, współautor książki Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie.
1: W książce wskazuje pan, że treści erotyczne w grupie użytkowników od 7 do 14 roku życia są trzecią najpopularniejszą kategorią treści, które sprawdzają dzieci. Korzysta z nich połowa internautów w tym wieku. To szokujące dane. Jak w takim razie ustrzec dzieci przed pornografią?
2: No, to jest bardzo dobre pytanie, oczywiście, które spędza sens powiek dzisiaj bardzo wielu osobom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, które zajmują się bezpieczeństwem osób małoletnich. To jest trzecia kategoria, ale też powiem, że jest jeszcze bardziej dojmująca informacja, bo dotyczy to tak średnio czasu spędzanego w treściach w sieci i te treści o charakterze pornograficznym są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o średni czas spędzany z tymi treściami. No, przede wszystkim dzisiaj oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo potrzebujemy regulacji prawnych. Potrzebujemy ochrony prawnej osób małoletnich, dzieci, młodzieży w sieci w taki sposób, żeby platformy wzięły odpowiedzialność i nie dostarczały tego rodzaju treści. Ja powiem, to jest oczywiście pierwszy aspekt. Wiem, że państwo być może myślicie teraz, ale co my możemy zrobić? No, każdy z nas jest obywatelem, obywatelką i wywieranie presji w tym zakresie w długim okresie naprawdę ma znaczenie. To widać też na przestrzeni ostatnich lat, jak bardzo zmienia się podejście, świadomość społeczna, świadomość także polityczek i polityków w tym zakresie. W związku z tym to jest bardzo ważne. Akt o usługach cyfrowych i wdrożenie ustawy w Polsce, czy ustawa wdrażająca akt o usługach cyfrowych jest bardzo ważna, dlatego że chodzi o to, żeby platformy nie dystrybuowały tego rodzaju treści do dzieci. Powołam się na badanie rzeczniczki brytyjskiej, czy w zasadzie komisarz do spraw praw dzieci, badającej wpływ treści pornograficznych na młodych ludzi. Były tam dwie cechy takie zmienne. Pierwsza to taka, że charakterystyka tych treści dotyczy treści przede wszystkim, jeżeli do których dzisiaj mają dostęp młodzi ludzie, to są treści przede wszystkim o skrajnej brutalności. Bardzo często osobom dorosłym ciężko sobie wyobrazić, bo przypominają sobie tak zwane, przepraszam za to określenie, świerszczyki, które kiedyś były. Dzisiaj treści pornograficzne nie mają wiele wspólnego z tymi świerszczykami. Są treściami o skrajnej brutalności. Natomiast druga, jeszcze chyba bardziej dojmująca informacja z tego badania dotyczyła tego, kto dystrybuuje treści pornograficzne do dzieci i młodzieży. I największymi dystrybutorami tych treści na 10 serwisów, 8 to platformy społecznościowe. Na pierwszym miejscu X Ilona Maska. I to jest jakby kwestia pierwsza. My musimy po prostu wymagać od platform wzięcia odpowiedzialności. Ale druga kwestia to jest oczywiście
1: Że przerwę, panie doktorze, bo też zdaję sobie sprawę, że te platformy, o których pan mówi, one często mają też siłę i znaczenie równe państwom, a czasami nawet większe. Jak właśnie je przymusić do takich zmian?
2: A to jest bardzo trudne, oczywiście. To jest bardzo trudne, bardzo złożone. No, my pokazujemy też w raporcie, którego jestem współautorem, a który już drugi rok z rzędu wydajemy, że w polskich warunkach deklaracje platform, które twierdzą, że poniżej 13 roku życia nie ma dzieci w ich przestrzeniach, ponieważ tak mówią regulaminy i przepisy tych platform, nie ma się nijak do rzeczywistości, ponieważ w polskich warunkach to jest około 1,5 miliona dzieci, tylko tych, których oficjalnie tam nie ma, korzysta regularnie z tych platform. Z TikToka korzysta 800 tysięcy. Dzieci poniżej 13 roku życia, nie mówimy o tych, które są tam oficjalnie. Ale oczywiście presja to jest jedna kwestia, panie redaktorze. Druga kwestia to jest taka, że no, to, co możemy robić, żeby chronić, to z całą pewnością budować, proszę wybaczyć za takie kolokwialne określenie, ale pewną taką, powiedziałbym, dystans, krytyczną i refleksyjną postawę wobec mediów cyfrowych i to się po prostu nie może zadziać i nie zadzieje, jeśli nie będzie właściwej edukacji medialnej, właściwej edukacji zdrowotnej też w tym względzie, jeżeli nie będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Zresztą książka, którą napisaliśmy, a dzięki której pan redaktor zaprosił mnie dzisiaj do studia, za co bardzo dziękuję, razem z Justyną Kaczmarczyk, dziennikarką, redaktorką, to również ma na celu nie tyle straszenie, co przede wszystkim pokazanie, że o tych zjawiskach należy w sposób mądry rozmawiać, w dialogu, bez oceniania młodych ludzi. Dlatego, że bardzo często dyskusje na temat właśnie choćby treści pornograficznych ograniczają się do takiego, powiedziałbym, oceniania młodych ludzi i budowania w nich poczucia winy i na koniec frustracji, że to ich winą jest, że popadają w różnego rodzaju problemy w sieci. To nie jest w najmniejszym stopniu, panie redaktorze, ich wina. To jest naturalny etap rozwoju poznawczego, w którym młodzi ludzie poszukują wielu informacji. Jeżeli mają do nich dostęp, to ich szukają. I tak to jest specyfika młodych ludzi. To, co należy do nas jako dorosłych, to jest moim zdaniem mądra rozmowa na ten temat.
1: Właśnie,
2: i też proponuję
1: scenariusze
2: takich rozmów w książce.
1: Kto też powinien wziąć w takim razie odpowiedzialność za tą edukację medialną? Rodzice, szkoła, opiekunowie?
2: Wszyscy my. Tak, bez wątpienia wszyscy my. Tutaj cieszę się, że się spotykamy w redakcji, dlatego że państwo odgrywacie bardzo ważną rolę w tym zakresie, dlatego że jedną z takich bardzo ważnych cech, istoty, w zasadzie istota edukacji medialnej, to jest odczarowywanie ekosystemu mediów cyfrowych w tym zakresie i oczywiście pokazywanie, w jaki sposób działa to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście to jest zadanie szkoły na pewno, to jest zadanie przedszkola dzisiaj na pewno. Od września do szkół wchodzi przedmiot edukacja, znaczy wchodzi edukacja medialna z kluczowym przedmiotem językiem polskim, ale także rozproszona w innych przedmiotach. To jest taki model zintegrowanej edukacji medialnej, w który bardzo wierzę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, więc korzystajmy z tego rozwiązania. Wchodzi edukacja zdrowotna jako powszechna i obowiązkowa, której duża część dotyczy także właśnie aspektów dotyczących takiego zdrowych relacji i też ochrony przed wszelkimi formami wykorzystania i przemocy w środowisku cyfrowym, więc na pewno szkoła i przedszkole to są bardzo ważne placówki, ale tak na dobrą sprawę tak nie wszyscy w domach, jako rodzice, jako opiekunowie możemy na to zwracać uwagę w sposób mądry, o tym rozmawiać. Mądry, zdystansowany. To, że młodzi ludzie doświadczają tego rodzaju praktyk i mają kontakt z tego rodzaju treściami, jest pewne jak 2 razy 2 jest 4. Chodzi o to, żeby z nimi rozmawiać bez oceniania, bez potępiania, bardziej także koncentrować się na tym, co jest dobre w sieci, bo tam jest mnóstwo dobra, natomiast zwracanie uwagi na konsekwencje potencjalne, które mogą ich spotkać, a mogą, i jeżeli ich spotkają, to powinni udać się jak najszybciej do zaufanego dorosłego najlepiej. Najlepiej, żeby był to opiekun albo rodzic. Nie zawsze tak jest w polskich warunkach, bo w wielu badaniach wynika, że niestety, które także powołuje się w książce, ale w badaniu We Protect, organizacji, w której także miejsce, w którym pracuje dzisiaj Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu,

0: bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa musimy zapewniać. Ono jest w zasadzie kluczem.
1: A jakie zasady higieny cyfrowej warto wprowadzić w domu?
0: Z całą pewnością takie, na które się umówimy. Ja tutaj jestem rodzicem hipokrytą, panie redaktorze, dlatego że sam wiem, jakie trudne to jest. No, to jest bardzo trudne, dlatego że my dzisiaj jako dorośli jesteśmy także pod ogromną presją i to my w zasadzie jesteśmy pierwszymi, którzy łamią zasady higieny cyfrowej. Ja też miałem przyjemność być współautorem pierwszego badania higieny cyfrowej z Magdaleną Biga i Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa. To jest ich badanie, ich pomysł, ich koncept, ale miałem przyjemność wspierać i być częścią pierwszego zespołu i pierwszego raportu w tym zakresie. No i tam wyszło po prostu jak na dłoni, że to my oczywiście kochamy rozmawiać o tym, jak to dzieci, młodzież dzisiaj, prawda, nie potrafią odkleić się od smartfona, ale my wyprzedzamy ich o kilka długości wszyscy. W związku z tym no, mamy do czynienia z takim klasycznym modelowaniem. Oni oglądają, widzą nas, widzą to, co się dzieje w świecie wokół nich, gdziekolwiek nie trafią. Szkoły, przedszkola, poradni, sklepu, domu przede wszystkim i robią to samo. W związku z tym no, na pewno powinny to być zasady nie tyle sztywne, nie tyle sztywne i wzięte z jakiejś jednej czy drugiej książki, czy z internetu, tylko po prostu takie, które wydyskutujemy sobie w domu i będziemy rozmawiać o tym, czemu to chcemy wprowadzić takie zasady. Czyli
1: a przychodzą panu na myśl jakieś konkretne zasady?
0: No na pewno to, żeby podczas posiłków nie korzystać z telefonu. Różnego rodzaju ograniczenia czasu korzystania, to na pewno jest dobry kierunek czasu korzystania, ale także bardzo polecałbym Państwu absolutnie nie dopuszczać do platform społecznościowych dzieci poniżej 13 roku życia. To jest niestety dzisiaj powszechne. Ja już wspomniałem o tej danej. Ponad 55% dzieci poniżej tego wieku korzysta regularnie z tych platform. To są przestrzenie bardzo wysokiego ryzyka wszelkich form przemocy z wykorzystaniem seksualnym na czele dla osób zbyt młodych. Ja nie chcę straszyć w ogóle platformami. I my w ogóle ta książka nie jest o straszeniu. Ona jest o tym, żeby otwierać oczy, bo dla zbyt młodych osób są to przestrzenie zbyt ryzykowne. Chodzi o to, że one są oparte na algorytmie, czyli takim automatycznym systemie selekcjonowania i dostarczania informacji spersonalizowanych do dzieci. Te treści niestety nie uwzględniają, że mają po drugiej stronie dziecko i dziecko bombardowane jest, jest wiele badań, analiz na ten temat, zapraszam do książki, w których dziecko nigdy z punktu widzenia swojego etapu rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego nigdy nie powinno mieć z nimi kontaktu. Niestety dzisiaj na masową skalę akceptujemy fakt, że dzieci nawet w wieku 10, 9, 11 lat korzystają z TikToka, korzystają z innych platform społecznościowych, a to nie powinno mieć miejsca, więc tak, to na pewno powinien być element takiego kontraktu, żeby jeśli już ktoś korzysta, to żeby jednak zniechęcać, żeby próbować jednak wychodzić z tych platform, przynajmniej do tego 13 roku życia, choć wiemy, że ten 13 rok życia jest także zbyt niską barierą wiekową i dzisiaj trwa dyskusja, żeby podnieść go i wprowadzić w prawie wiek dojrzałości cyfrowej na 16 rok życia, czemu kibicuję, ale na pewno nie będzie to proste, choćby z tego względu, o którym pan powiedział, czyli tego, że często państwa są dzisiaj słabsze niż wielkie korporacje cyfrowe.
1: Też, panie doktorze, wiele się mówi, żeby nie publikować zdjęć dzieci w mediach społecznościowych, jednak tak bez problemu takie zdjęcia można odnaleźć w sieci. I czy rodzicom nadal jakoś brakuje świadomości zagrożenia, jakie tworzą? Z czego to wynika?
0: Bardzo. Bardzo. To właśnie też może być część tego kontraktu i powinna być. Bardzo gorąco zachęcam, żeby absolutnie rezygnować z praktyk publikowania zdjęć i materiałów wideo dzieci, takich, które umożliwiają rozpoznawanie, identyfikację dziecka. To wynika przede wszystkim, tak, oczywiście na masową skalę to robimy. W ostatnim okresie doszło do pewnego wzrostu świadomości, ale zdecydowanie za mało. Jeszcze kilka lat temu 80% z nas uważało, że to jest zjawisko normalne, naturalne i pozytywne, że publikujemy. Traktujemy platformy cyfrowe, platformy społecznościowe jak własne albumy rodzinne. One nie mają nic wspólnego z albumami rodzinnymi. Te zdjęcia są wykorzystywane i mogą być wykorzystywane w różnych celach przez kilkadziesiąt najbliższych lat, stają się własnością nie tylko platform, bo ja nie chcę tutaj Państwa w tej chwili nastawiać wyłącznie przeciwko platformom. Chodzi o to, że każdy w każdym miejscu globu może wykorzystać te zdjęcia w każdym możliwym celu. W zeszłym roku powinien to być rok, który powinien nam otworzyć szeroko oczy, dlatego że Platforma X i Elon Musk wprowadzili do publicznego obiegu już zupełnie otwartą te narzędzia, które umożliwiały przekształcanie zdjęć i umieszczanie wizerunku osoby w kontekście seksualnym. To oczywiście spotkało się z interwencją Komisji Europejskiej. W związku z tym zostało to zamknięte i umożliwiono korzystanie z tego płatne wtedy. To też pokazuje bardzo mocno sposób myślenia, ale chodzi o to,

0: że faktycznie dostęp ma, w zasadzie powszechny dzisiaj do narzędzi tego typu pozwala przekształcać te zdjęcia, umieszczać je w kontekstach seksualnych i każdym innym tak naprawdę, tak zwane narzędzia deep nude, deep fake. I ten wizerunek będzie mógł wykorzystany być właśnie przez lata w różnych celach, ale także wiemy to, że umieszczanie takich zdjęć zwiększa prawdopodobieństwo przemocy rówieśniczej, stygmatyzowania młodych ludzi, zwiększa ryzyko kradzieży tożsamości, zwiększa też różne dysfunkcje psychiczne w konsekwencji różnych innych zdarzeń, które mają mieć miejsce, ale także utrudnia na rynku pracy, będzie utrudniać, to jest alarm ze strony wielu organizacji międzynarodowych, utrudniać podejmowanie pracy przez młodych ludzi, dlatego że weryfikacja historii jednego czy drugiego delikwenta czy delikwentki przez potencjalnego pracodawcę, który nie będzie się zagłębiał w historię, tylko sprawdzi, w jakich kontekstach jest wizerunek publikowany, może go zniechęcić do zatrudnienia, także obniżać to będzie tego rodzaju szanse także. Ja chcę tylko powiedzieć...
1: Panie doktorze, argument... przepraszam bardzo, tak, że wchodzę w słowo, ale już nasz czas antenowy się skończył.
0: Ach. O, przepraszam za gadulstwo.
1: Zachęcamy do książki Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka.
0: Kłaniam się, dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Na naszym radiowym zegarze godzina 6:54, a bardzo serdecznie wita Państwa Anna Borawska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami, z Radiem Nadzieja, i to właśnie z Radiem Nadzieja rozpoczynacie Państwo ten nowy dzień. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitować dla Państwa poranną mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej

Maryja Dziewica, nasza Królowa, stoi po prawicy Chrystusa w blasku chwały. Dzisiaj spoglądamy w liturgii Kościoła na Najświętszą Maryję Pannę jako Królową. Maryja jest Matką Chrystusa, którego Królestwo jest wieczne. Zatem wypada Maryję nazywać Królową. Stąd też koronuje się cudowne obrazy i figury Najświętszej Maryi Dziewicy. To święto wprowadził papież Pius XII w jubileusz stulecia od ustanowienia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Dziewicy, a więc 1954 rok, 4 lata po ustanowieniu dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Dziewicy. Dziękujmy zatem za naszą niebieską Matkę i Królową, która przewodzi naszym różnym ścieżkom i dróżkom prowadzącym do Pana Boga. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy też 75. rocznicę śmierci księdza biskupa Czesława Rydzewskiego, który był biskupem pomocniczym naszej diecezji, a wcześniej przed biskupstwem był proboszczem w Małym Płocku. Pamiętajmy o modlitwie w jego intencji. Zawierzajmy Panu Bogu w tym szczególnym dniu przez Maryję nasze duchowe, nie tylko te materialne, ale również duchowe przygotowania do uroczystości koronacji cudownego oblicza Matki Bożej Pocieszycielki w naszym sanktuarium, która to uroczystość za 2 lata. Trwaliśmy w roku nadziei, to rok jubileuszu powszechnego, ten rok jest rokiem wiary w naszej wspólnocie, przyszły rok, rok miłości, przed nami jeszcze misje jubileuszowe prowadzone przez Augustianów z zakonu Ojca Świętego Leona XIV. Pozdrawiamy serdecznie naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy stanowicie naszą małopłocką rodzinę radiosłuchaczy. Niech Pan Bóg wejrzy na Wasze prośby, pokorne modlitwy i Wam błogosławi przez ręce Matki Bożej z naszego małopłockiego sanktuarium. W intencjach szczegółowych przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej tę mszę świętą poranną jej owoce sprawujemy. Ja modlę się za świętej pamięci Kazimierza i Władysławę Cieślak w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ksiądz Tomasz poleca świętej pamięci Kazimierza Rożnowicza wspominanego w 8. rocznicę śmierci całą rodzinę Rożnowiczów i Włodkowskich. Prosimy dla tych umarłych o miłosierdzie i o niebo. Przepraszajmy teraz dobrego Boga za grzechy nasze i prośmy Go o zmiłowanie nad nami grzesznymi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty ustanowiłeś rodzicielkę Twojego Syna, naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy dzięki jej wstawiennictwu osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się wesele przy podziale łupu. Bo jak w dniu porażki Medianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość zastępów tego dokona. Oto słowo Boże.

0: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł.
1: Oto słowo Pańskie.
2: Chwała Tobie, Chryste.
0: Wszechmogącemu Bogu, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził z Maryi Dziewicy, przedstawmy wspólne prośby. Przedstawiennictwo Królowej Apostołów, módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Duch Święty kierował każdym ich słowem i czynem. Ciebie prosimy. Przedstawiennictwo Królowej Pokoju, módlmy się za narody świata, aby żyły w zgodzie i wzajemnym szacunku. Ciebie prosimy. Przedstawiennictwo Królowej Polski, módlmy się za naszą ojczyznę, aby zawsze była wierna Bogu. Ciebie prosimy. Przedstawiennictwo Królowej Różańca Świętego, módlmy się za katolickie rodziny, aby w wierze i pobożności maryjnej wychowywały potomstwo. Ciebie prosimy. Przedstawiennictwo Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej, módlmy się za wszystkich parafian, radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy łączą się z nami. Ciebie prosimy. Przedstawiennictwo Królowej Wniebowziętej, módlmy się za naszych bliskich zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, świętej pamięci Kazimierz i Władysława Cieślak, polecani w mszy świętej gregoriańskiej, świętej pamięci Kazimierz Rożnowicz, całą rodzinę Rożnowiczów i Włodkowskich, a także wspominanego dzisiaj w 75. rocznicę śmierci księdza biskupa Czesława Rydzewskiego, aby mogli dołączyć do grona wybranych w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Przedstawiennictwo Królowej Wszystkich Świętych, módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze do świętości. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który uhonorowałeś Maryję szczególną czcią w niebie i na ziemi, prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych przez jej ręce i spraw, abyśmy zawsze wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś Twoich świętych. Oddają cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, składamy dzięki za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Kazimierzu i Władysławie Cieślak, Kazimierzu Rożnowiczu, całą rodzinę Rożnowiczów i Włodkowskich i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Święty Michał Archaniele, broni nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Oddają cześć Najświętszej Maryi, Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie

Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie łaski, które otrzymujemy od Pana Boga, a one niechaj sprawiają większą pokorę naszego serca. Wczoraj uczestniczyliśmy we mszy świętej w języku francuskim. Niewiele rozumieliśmy, ale Pan Bóg rozumiał. Człowiek tak wielu rzeczy nie rozumie, bo jest taki mały przed Panem Bogiem. I tacy malutcy czuliśmy się na wczorajszej liturgii w języku francuskim, którą sprawował biskup ordynariusz diecezji Jokadume w Kamerunie. Zawierzamy Panu Bogu wszystkie sprawunki, które dokonują się w naszym sanktuarium przed nami. Za tydzień, tak jak co roku, w ostatnią sobotę sierpnia, piesza pielgrzymka kobiet z Łomży do Małego Płocka, na którą serdecznie zapraszamy również radio słuchaczy. Kto może, idzie pieszo, kto nie może, przyjeżdża tutaj do naszego sanktuarium na godzinę 13. Od przyszłego roku również będą piesze pielgrzymki mężczyzn w ostatnią sobotę czerwca, szczególnie wojowników Maryi, których serdecznie zapraszamy, którzy sami zresztą zgłosili się do naszego sanktuarium. Zawierzajmy Panu Bogu tę naszą krzątaninę przy Matce Bożej, te nasze duchowe przygotowania do uroczystości koronacyjnych. Powierzajmy również intencje naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, dziękując Panu Bogu

że jest katolicki głos w domach naszych diecezjan. Wszystko to zanurzmy w niepokalanym sercu naszej Matki Pocieszycielki. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych, wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, Opatrzności Boża, wszystkim zarządzającym radiem też dziękujemy za ubiegłotygodniową transmisję z uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy z naszego małopłockiego sanktuarium. Niech dobry Bóg każdemu i każdej z Was tu zgromadzonych fizycznie przed cudownym obliczem Matki Pocieszycielki, jak również naszym radiosłuchaczom Radia Nadzieja pobłogosławi.

Na radiowym zegarze godzina 7:37. Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy jeszcze piosenki, a tuż po niej zapraszam na poranną modlitwę różańcową. Tych z Państwa, którzy chcą modlić się z nami na antenie Radia Nadzieja, serdecznie zapraszam do wybrania numeru telefonów do naszego studia 512-123-502 lub 512-123-503.

0: dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice radosne Różańca Świętego. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się także za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów, solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej razem z Radiem Nadzieja. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Wolą Bożą jest, aby w każdej duszy dokonało się odrodzenie katolickie. To nie przebudzenie ze snu, lecz uzdrowienie z choroby. Dusza musi wchłonąć w siebie Ducha Chrystusowego, nasycić się Nim. Z cichego obcowania ze Stwórcą i rozważania Ewangelii zrodzi się jasna myśl katolicka i czyn apostolski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: Módl się za nami,
1: którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Grażyna. Błogosławionego dnia.
0: Serdeczne Bóg zapłać, Pani Grażyno. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Pójdziemy z Chrystusem w naród. I tu katolik nie przestaje być katolikiem. W duchu Chrystusowym ma oddziaływać na zasady i przekonania, na myśl społeczną i polityczną, a w razie potrzeby domagać się i protestować. Nie spoczniemy, aż Bóg zaplanuje w życiu narodu. Taką wiosnę religijną upraszam od Boga. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Natalia. Z Panem Bogiem.
0: Serdeczny Bóg zapłać, błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Przenosimy się w duchu od żłóbka Zbawiciela do naszych domów. Trzeba usunąć z rodziny polskiej niewierność małżeńską, walkę z nienarodzonymi i rozwody. Niech się pojednają małżonkowie i członkowie rodzin. Niech zostaną naprawione krzywdy. Tylko te narody obronią się przed zagładą, które w rodzinach będą żyć z Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Ofiarować siebie Bogu to nieustannie usuwać sprzeczność między wiarą a życiem oraz elastyczność sumienia wiodącą od grzechu. Drogę do królowania Chrystusowi w życiu publicznym utorują tylko dusze z Nim ściśle złączone, oddane Mu. Z ludźmi ułomnymi i słabymi krucjata jest niemożliwa. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Serdeczne Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, błogosławionego dnia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W parafii wierni znajdują Boga, poznają Jego objawienie. Tu duch wzrasta w siłę. Trzeba tkwić w życiu parafialnym duszą i sercem, czuć się jedno z nią. Bez jej odbudowy nie ugruntujemy wiary, nie odrodzimy życia rodzinnego, nie wzniecimy żadnego większego ruchu religijnego. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Kościół powszechny, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Dzisiaj czcimy Najświętszą Marię Pannę Królową. Kościół katolicki nakazuje odmówić w tym dniu modlitwę zawierzenia, więc zróbmy to. Matko Boża, Matko jedności chrześcijan, zawierzam Tobie samego siebie i oddaję się Tobie jako sługa pokorny. Ufam bezgranicznie w Twoją miłość i opiekę. Proszę, wlej w moje serce Boży pokój, abym zawsze był jako Twój sługa pokorny i abym potrafił okazać miłość pośród niezgody. Okaż mi, że jesteś matką, ucząc mnie i wychowując. Naucz mnie posłuszeństwa, gwiazdo morza, bym zgadzał się z wolą Bożą i według niej żył. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie dziękuję paniom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja. A były to pani Grażyna i pani Natalia. Serdeczne Bóg zapłać z Panem Bogiem i w podziękowaniu utwór małego TGD. Dziękuję.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, lecz sami nie czynią. Wiążą ciężary ciężkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swoje uczynki spełniają w celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, aby ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie ich nazywali rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem tylko jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Jezus Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
2: Największy z was niech będzie waszym sługą. Wielkość mierzona miarą służby. Na pewno niełatwo było słuchaczom Jezusa zrozumieć w pierwszym momencie sens tych słów. Współczesnemu człowiekowi pewnie też nieraz jest trudno zrozumieć prawdę zawartą w tej nauce Jezusa. Wielkość człowieka bowiem często mierzy się współcześnie innymi kategoriami. Wielkością konta bankowego, bogato wyposażonym mieszkaniem, wartością samochodu, możliwościami wpływania na różne decyzje polityczne czy gospodarcze. A Jezus mówi do nas: największy niech będzie sługą. A więc wielkość, prawdziwa wielkość człowieka powinna być mierzona, oceniana. Ona się powinna przekładać na postawę służby, miłosierdzia, miłości, dostrzegania tych, którzy są w potrzebie. I w gruncie rzeczy tak właśnie dostrzegamy to w odniesieniu do niejednej osoby. Tych, którzy są w gronie świętych, błogosławionych, ale i nie tylko. Ale pamiętamy świętego Jana Pawła II, który służył Kościołowi w realizacji misji, która była mu powierzona do końca. Pomimo trudów, które były związane z wiekiem czy z pogarszaniem się stanu zdrowia. Święta Matka Teresa z Kalkuty, jej postawa służby dla biednych, chorych, umierających w Kalkucie, w Indiach, czyż w innych miejscach na świecie, na pewno dobrze się zapisała w naszej pamięci. I kolejne przykłady moglibyśmy jeszcze podawać. Największy z was niech będzie waszym sługą. Spróbujmy się zastanowić, jak te słowa możemy realizować w naszym własnym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
3: Po reklamie.
5: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy państwa na fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
2: Anna Borawska.
1: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
2: Modernizacja i remonty dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej czy rozwój edukacji, sportu i kultury. Między innymi na takie inwestycje podlaskie samorządy otrzymały dofinansowanie z tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. O szczegółach programu mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Współpracy województwa z samorządami. Ponad 100 gmin to pokazuje, że te środki są rozdysponowane po całym województwie w sposób, który pozwala rozwijać się wszystkim w sposób prawidłowy i szybki. Gratuluję złożonych wniosków, gratuluję tych również pomysłów. Chciałbym też państwa zachęcić, abyśmy skorzystali z możliwości, jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa, abyście wy jako gminy, jako powiaty zgłaszali swoje pomysły, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
2: Wśród beneficjentów znalazło się m.in. miasto Łomża, które otrzymało 400 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Pułkowej w Łomży wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Dofinansowanie otrzymały też m.in. powiat łomżyński, miasto Kolna czy gmina Kolno. Czy region łomżyński przemierza tajemnicza puma? W ostatnich dniach słychać coraz więcej doniesień o rzekomym przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się obecnie kilka takich zwierząt, ocenia Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
4: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
2: Jeśli już spotkamy tajemnicze zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
4: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecamy? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
2: W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to jedynie nieudany żart mężczyzny.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki z Łomży, która spadła z balkonu na 5 piętrze i przeżyła tylko dlatego, że sąsiedzi rozłożyli koc i zamortyzowali upadek 4-latki. O szczegółach zarzutów mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
5: Jest to zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. To jest zarzut popełnienia czynu z artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 160 paragraf 2 Kodeksu karnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta przebywa na wolności. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
2: Do zdarzenia doszło 9 sierpnia przy ulicy Sybiraków. W momencie, gdy 4-latka znajdowała się na balkonie, jej 27-letnia matka miała spać w pokoju. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. A to są fakty tygodnia Radia Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz Sana. Kolońska i Szlugi.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Projekt LOWE w gminie Kolno powoli dobiega końca. LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji działający przy Szkole Podstawowej w Zabielu, przez ostatnie miesiące był miejscem spotkań, warsztatów i szkoleń skierowanych do dorosłych mieszkańców gminy. W warsztatach i spotkaniach tematycznych wzięło udział 150 uczestników. Projekt zbliża się już do finału, dlatego przyszedł czas na pierwsze podsumowania. Jak ocenił dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski, inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i pokazała, że tego typu działania są potrzebne.
2: Ogólnie mówiąc, był to szereg szkoleń, warsztatów, spotkań tematycznych. O czym opowiadały te warsztaty? To były warsztaty z kompetencji cyfrowych, ale to też były różnego rodzaju szkolenia odnośnie działania czy organizacji pozarządowych, czy bezpieczeństwa ogólnie przyjętego. Te działania powolutku kończymy, bo mamy czas tak naprawdę do końca września na pozamykanie pewnych tematów i spraw. I jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie takie zainteresowanie, to już mamy sygnały, że ten projekt może być kontynuowany w przyszłym roku.
1: W projekcie bierze udział również gmina Łomża, Piątnica i Grabowo. Stary budynek zniknie, a w jego miejscu powstanie zupełnie nowe przedszkole. Kraina Odkrywców w Ostrołęce już wkrótce zyska nowoczesną siedzibę. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przedszkole miejskie nr 16 zostanie wybudowane od podstaw. W nowym obiekcie zaplanowano 8 przestronnych sal. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
3: W miejscu obecnego obiektu wybudowany zostanie nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek zaprojektowany z myślą o komforcie i dostępności dla wszystkich dzieci, także tych ze szczególnymi potrzebami. W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal, a także kuchnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Co ważne, każda sala będzie miała własne pomieszczenie sanitarno-higieniczne, dostosowane również do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz powstanie piękny nowy plac zabaw.
1: Nowe przedszkole Kraina Odkrywców ma być gotowe w ciągu 13 miesięcy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Mikro, małe i średnie firmy z województwa podlaskiego zyskają łatwiejszy dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu i gwarancji. W tym celu Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży wraz z dwoma wyłonionymi partnerami uruchomi podlaską linię reporęczeniową. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że pieniądze przeznaczone na reporęczenia to środki zwrócone z poprzednich unijnych programów.
4: Jedna z naszych agencji, Agencja Rozwoju Regionalnego, otwiera produkt, którego do tej pory nie było w ofercie województwa, czyli podlaska linia reporęczeń. Mówimy o kwocie 30 milionów złotych. To środki zwrotowe z dwóch poprzednich perspektyw, czyli z perspektywy 2007, 2013 i 2014, 2020. Zmieniliśmy jako zarząd pewien sposób myślenia o tych środkach. Do tej pory jedynym dysponentem tych środków był nasz regionalny fundusz, rozwoju. My postanowiliśmy również dać możliwość innym naszym agencjom, aby z tych środków skorzystać.

0: ryzykują. Bo jeżeli ryzyko jest na dwóch podmiotach, ta transakcja jest bardziej stabilna i bardziej dostępna dla rynku.
1: Partnerami Podlaskiej Linii Reporęczeniowej będą Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która otrzyma 5 milionów złotych limitu poręczenia oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, którego limit wyniesie aż 25 milionów złotych. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz legendarny zespół The Rolling Stones. Anybody's seen my baby?

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ponad 700 ton żywności trafiło już do magazynu Caritas diecezji łomżyńskiej. W najbliższych dniach produkty będą przekazywane osobom potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową. Ze wsparcia korzysta ponad 15 tysięcy mieszkańców z terenu całej diecezji.

0: Diecezji Łomżyńskiej. To realna pomoc i wsparcie, podkreśla dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Andrzej Mikucki.
1: Caritas Diecezji Łomżyńskiej uczestniczy w programie tzw. FEDE. Jeśli chodzi o Łomżyńską Caritas, prowadzimy dystrybucję żywności na ponad 700 ton, na wartość ponad 5 milionów złotych. Dlatego też zachęcam, aby włączyli się wolontariusze z każdej parafii, z parafialnych zespołów Caritas Szkolnych ku Caritas do dystrybucji tej żywności.
0: W przygotowanych paczkach znajdują się podstawowe artykuły spożywcze, mówi wolontariusz Tomasz Szczech.
2: W dniu dzisiejszym, jak i w następnych dniach będziemy wydawali żywność dla osób po prostu najbardziej tego potrzebujących. Mleko, soki, płatki owsiane, fasolka po bretońsku, klopsiki. Najbardziej ludzie chętnie korzystają z tej pomocy i są zadowoleni z tego. Od godziny 7 stali ludzie, chociaż wydawka zaczyna się od 10.
0: Żywność wydawana jest osobom posiadającym odpowiednie skierowanie. Aby skorzystać ze wsparcia, należy wcześniej zgłosić się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Jak wygląda służba w mundurze? Kto może się zgłosić? Czym charakteryzuje się zawód żołnierza? Wszystkie odpowiedzi można poznać, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży. Żołnierze będą odwiedzać gminę, aby być bliżej mieszkańców, którzy być może zainteresowani są tematem służby. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Szumowie. Udział jest nieobowiązujący.
3: Akcja WCR w Twojej gminie to doskonała okazja, aby poznać aktualną ofertę służby wojskowej oraz programy ministra obrony narodowej, takie jak na przykład program stypendialny czy strzelnica w powiecie. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą dopytać o szczegóły bez konieczności przyjazdu do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Już w czwartek, 27 sierpnia, od godziny 9, nasi rekruterzy będą czekać na mieszkańców Szumowa i okolic w tamtejszym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
0: W najbliższym czasie planowane jest kolejne takie spotkanie, tym razem w Woli Zambrowskiej, które odbędzie się 31 sierpnia.
4: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Boisko typu Orlik przy szkole podstawowej numer 1 jest już dostępne. Niczym na najsłynniejszych stadionach świata, tu też doszło do meczu otwarcia z prawdziwego zdarzenia. Pracownicy Urzędu Miejskiego zmierzyli się z drużyną okolicznej młodzieży, która na co dzień grywa na tym obiekcie. W ekipie ratusza zagrał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który cieszył się, że w młodym pokoleniu znajdują się ci, którzy chcą spędzać czas aktywnie.
5: A cieszy też fakt, że młodzież chce z nami, z Urzędem Miasta rywalizować. Taka inicjatywa ze strony młodych piłkarzy padła ostatnio podczas mojego spotkania, kiedy oni tutaj trenowali, grali też turniej, można powiedzieć, dzikich drużyn. Padło zaproszenie, żeby właśnie pracownicy Urzędu Miasta zagrali razem z tą młodzieżą, która tutaj na co dzień trenuje, czyli takie spotkanie integracyjne.
0: Młodzi łomżyńscy piłkarze cieszyli się z jakości nowego boiska i podczas gry chcieli się dobrze bawić, ale przed meczem podkreślali, że chcą pokonać urzędników.
6: Niewiele takich boisk mamy w Łomży, nie licząc tych dalej ze Starego Rynku i tak dalej. Te boisko jest bardzo dobre, jest nowe, są fajne warunki. Bramki nowe, dużo osób się zawsze tutaj spotyka i fajnie jest tutaj pograć. Lubię grać w piłkę, nie za bardzo się przygotowaliśmy, ale mamy w sobie ducha walki i wierzę, że damy radę wygrać.
7: Liczymy na zwycięstwo, mamy nadzieję, że pokonamy drużynę prezydenta, choć może nie będzie łatwo.
8: Liczymy na dobrą grę.
9: Na zwycięstwo, dobrą zabawę.
10: A obawiacie się trochę przeciwników?
8: Nie, liczymy na zwycięstwo i się nie obawiam niczego.
0: Ostatecznie jednak to doświadczenie zawodników Urzędu Miejskiego wzięło górę. Ekipa ratusza zwyciężyła 8-4. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Już teraz zaśpiewa nam zespół Phil, Jak Anioła Głos. A tuż po tej piosence wracamy do faktów.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 15-latek bez prawa jazdy za kierownicą Volkswagena doprowadził do kolizji z Porsche. Kolneńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Szablak w gminie Turośl. Na miejscu okazało się, że za kolizję odpowiedzialny jest nastolatek, który jechał z dwójką swoich kolegów. O ustaleniach policjantów mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Po przybyciu na miejsce ustalili, że kierowca Volkswagena, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Porsche. Okazało się, że za kierownicą Volkswagena siedział 15-letni mieszkaniec gminy Turośl, który nie miał uprawnień do kierowania tego typu pojazdem, a pasażerami było dwóch jego rówieśników, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Po telefonicznym kontakcie z kolegą wrócili jednak na miejsce, a swoją ucieczkę tłumaczyli tym, że przestraszyli się konsekwencji.
1: Na miejscu pojawili się rodzice nastolatków.
2: Ojciec siedzącego za kierownicą 15-latka został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osobie nie mającej wymaganych uprawnień.
1: Sprawą 15-latka zajmie się teraz sąd rodzinny. 250 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego trafi do Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Środki z dotacji mają wspomóc trzecioligową drużynę seniorów, ale także młodych piłkarzy z klubowej akademii, którzy występują w zespole rezerw. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślił, że to nie jedyna pomoc klubowi ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
3: ŁKS Łomża w tej edycji otrzymał 250 tysięcy złotych. W tej chwili działacze złożyli też wniosek promocyjny do Urzędu Marszałkowskiego o wartości 50 tysięcy. W ten sposób na koszulkach piłkarzy ŁKS-u pojawi się logo województwa podlaskiego. Jeśli dodamy jeszcze do tego 40 tysięcy, które przekazaliśmy Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu na działania promocyjne związane ze stuleciem klubu, to w sumie w tym roku przeznaczyliśmy na ŁKS Łomża 340 tysięcy.
1: Prezes ŁKS-u Tomasz Bałdyga dziękował zarządowi województwa za wsparcie klubu i mówił, na co zostaną przeznaczone pieniądze.
4: Od wielu lat współpracujemy z województwem podlaskim. Dziękujemy za tą współpracę. Dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie tego konkursu. Zgodnie z tym, jak są rozpisane konkursy, są to na dwa zespoły seniorskie, chociaż drugi zespół jest zespołem naszej akademii, więc tak naprawdę przede wszystkim na funkcjonowanie całego klubu, na rozwój trenerów. I tutaj to jest bardzo istotne dla klubu, że dzięki takiemu wsparciu możemy stać stabilnie i się dalej rozwijać.
1: Łomżyński Klub Sportowy prowadzi obecnie dwie seniorskie drużyny. Pierwsza występuje w trzeciej lidze, natomiast rezerwy po niedawnym wywalczeniu awansu grają o jeden szczebel niżej.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Otwarty niedawno most w Milewie to nie jedyna tego typu inwestycja, jaką realizuje bądź chce zrealizować powiat łomżyński. Możliwe, że w niedługim czasie uda się rozpocząć pracę na trzech kolejnych przeprawach mostowych, na których poprawę czekają mieszkańcy, a zwłaszcza rolnicy. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na antenie Radia Nadzieja, że niebawem oficjalnie otwarty zostanie most w Podosiu.
5: Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania.
1: To jeszcze nie koniec planowanych inwestycji powiatu łomżyńskiego w mosty. Pomóc w tym mają pieniądze uzyskane z rządowej subwencji.
5: Trzy obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na dwa za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na trzecie jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, tam 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych.
1: Pod koniec lipca otwarty został most nad rzeką Gać w Milewie. Łącznie pod kontrolą Zarządu Dróg Powiatowych znajduje się 40 przepraw zlokalizowanych w 9 gminach wchodzących w skład powiatu łomżyńskiego. Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam teraz Kasia Wilk, Do kiedy jestem, a tuż po tej piosence wracamy do faktów tygodnia.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Była pijana, znieważyła policjantów, a jednego z nich nawet ugryzła. Mowa o Ukraince, którą zatrzymali zambrowscy policjanci. Mundurowi dostali zgłoszenie o kobiecie, która leży na chodniku i może potrzebować pomocy. Finał tego zdarzenia był jednak zupełnie inny. O szczegółach mówi młodsza aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
2: Kontakt z kobietą był utrudniony, ponieważ znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. W pewnym momencie zaczęła krzyczeć i kierować wobec policjantów udzielających jej pomocy słowa obraźliwe i wulgarne. Ratownicy medyczni wezwani na miejsce stwierdzili, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Policjanci, mając na względzie jej bezpieczeństwo, podjęli więc decyzję o doprowadzeniu 39-latki do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie miała wytrzeźwieć. Podczas zakładania kajdanek obywatelka Ukrainy zaczęła być agresywna, a podczas umieszczania jej w radiowozie ugryzła jednego z policjantów. Mundurowy został przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
1: Kobieta będzie miała teraz poważne problemy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wydalona z Polski.
2: Po wytrzeźwieniu 39-latka usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z wypełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemki z Polski.
1: Kobieta została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Białymstoku. Ponad 5,5 miliona złotych trafiło do 48 spółek wodnych działających w województwie podlaskim. To pieniądze z budżetu państwa, które przekazał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przyznane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Jak mówi Kamila Jeziorska z Biura Komunikacji Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, spółki wydadzą przyznane pieniądze na konserwację, naprawy i remonty infrastruktury melioracyjnej.
3: To jest wsparcie dla spółek wodnych, które na co dzień wykonują ważną pracę na terenach rolniczych. Dobrze utrzymana infrastruktura melioracyjna pozwala skutecznie gospodarować wodą, zarówno wtedy, kiedy mamy jej niedobór, jak i w sytuacjach intensywnych opadów i nadmiaru wody. Na przyznaną kwotę składa się 100 tysięcy złotych zabezpieczonych w budżecie wojewody podlaskiego na ten rok oraz ponad 5 400 tysięcy złotych pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
1: Dzięki dofinansowaniu beneficjenci mogą poszerzyć zakres planowanych w tym roku prac.
3: Dzięki tym środkom spółki będą mogły zwiększyć zakres prac utrzymaniowych i zrealizować najpilniejsze zadania związane z infrastrukturą, która w wielu miejscach wymaga już remontów i modernizacji. To szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej mamy do czynienia zarówno z okresami suszy, jak i z gwałtownymi, intensywnymi opadami.
1: Poszczególne spółki otrzymały dotacje w wysokości od ponad 9 do niemal 460 tysięcy złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Już niebawem budynki użyteczności publicznej w powiecie kolneńskim zyskają instalacje fotowoltaiczne, które mają przynieść oszczędności i większą niezależność energetyczną. Rusza projekt budowy instalacji OZE, na który samorząd pozyskał dotację z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Jak mówił na antenie Radia Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama, zarząd powiatu planował realizację projektu budowa instalacji OZE fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolneńskiego już kilka lat wcześniej.
4: My chcieliśmy do niego podejść już wcześniej, nawet ogłoszony był przetarg, ale z tego względu, że dokumentacja była robiona 3 lata temu, to przez te 3 lata dużo się zmieniło na tych obiektach. Kwestia jakości dachów, pewnych instalacji, więc musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ten program i w tym miesiącu rozpoczynamy jakby go na nowo, rozpisujemy przetarg, mamy wykonać tą instalację, ten program zakończyć w maju następnego roku. To będzie w szkołach, w urzędzie, w Powiatowym Zarządzie Dróg, PCPR-ze, w naszych jednostkach.
1: Całkowita wartość projektu wyniesie niemal 1 400 000 zł, z czego prawie 900 000 zł to dofinansowanie z funduszy europejskich. W Szpitalu Ogólnym w Kolnie powstanie instalacja naziemna, natomiast w przypadku pozostałych instytucji, czyli Zespołu Szkół Technicznych, pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, fotowoltaika zostanie zamontowana na dachach ich siedzib.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy. Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: Na twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
9: Po reklamie.

O kawie na antenie Radia Nadzieja zaśpiewała Halinka Młynkowa. Najlepsza kawa oczywiście z Radiem Nadzieja. Powoli budzimy się w ten weekend, chociaż słońce wstało już dawno temu, bo o godzinie 5.24. Słońce zajdzie o 19.44. Dzisiejszy dzień będzie trwał 14 godzin i 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 38 minut. Będzie również dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 6 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzi dzisiaj Cezary, Oswald i Zygfryd. Dzisiaj w Kościele Katolickim przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Obchodzimy również dzisiaj Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary ataków przemocy ze względu na religię lub wyznanie. A dzisiejszy cytat dnia to: życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne, powiedział William Shakespeare. A to na dobre rozpoczęcie tego weekendu o godzinie 9.01 na antenie Radia Nadzieja zespół Gotti, Somebody That I Used to Know.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał Mezo i Kasia Wilk. Ważne. Podlaskie dożynki wojewódzkie zbliżają się wielkimi krokami. Już dzisiaj w miejscowości Dołubowo przedstawiciele władz kraju i województwa wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Nie zabraknie też muzycznej zabawy. Swój udział w dożynkach potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który podkreślał znaczenie tego typu wydarzeń. Posłuchajmy.
1: Jest czas siewu i czas zbioru. A jak już będzie wszystko zebrane, to czas na największe rolnicze święto, dożynki. Dzień, w którym chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Województwo podlaskie stoi rolnictwem, stoi przetwórstwem. Tu mamy pracowitych gospodarzy, tu mamy najnowocześniejsze zakłady przetwórcze, mleczarnie, zakłady przetwórcze mięsa. Wiele też zakładów wokół rolnictwa się rozwija.
0: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn mówił o programie tegorocznych dożynek.
2: Rozpoczniemy tak jak Pan Bóg nakazał, czyli najpierw od świętej liturgii w cerkwi, potem od mszy świętej w kościele w Dziadkowicach. Następnie będzie piękny korowód, będzie wybór najpiękniejszych witaczy dożynkowych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych. To będzie dzień, kiedy będzie można poczuć to, co jest najpiękniejsze w województwie podlaskim, czyli te wszystkie nasze zapachy, nasze potrawy, nasze smaki. Będzie można też posłuchać naszej pięknej podlaskiej ludowej muzyki. Będzie można zobaczyć nasze koła gospodyń wiejskich, ale także ochotnicze straże pożarne. Wieczorem koncert z Kolima i Zenka Martyniuka.
0: Gospodarzami święta plonów będą województwo podlaskie, powiat siemiatycki oraz gmina Dziadkowice. A to jest sobota z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze godzina 9:12. Na naszej antenie zaśpiewa teraz Pink Give Me a Reason, a tuż po tej piosence zapraszam na salon dziennikarski.

0: do rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, witaj serdecznie.
1: No tak. Kłaniam się nisko.
0: Kłaniamy się również tobie. Słuchajcie, no niezłe kino pani, pani profesor Barbara Gorgoń-Mróz. Nauczyłem się. Miała budować markę Polska, markę Polski, tak nawet to premier ujmował. No i kompromitacja na całej linii, jej kompromitacja, kompromitacja środowiska akademickiego, kompromitacja rządu, bo powstał raport pełen bełkotu, pełen bzdur, pełen głupot, pełen wymysłów. No i raport, jak sama pani profesor przyznała, stworzony przez sztuczną inteligencję. No i mamy dymisję pani profesor, zobaczmy ten komunikat.
2: Szanowni Państwo, składam dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności.
0: Żebyśmy jeszcze mieli taki pełen obraz, jak prezentował się raport, jak prezentowała się pani profesor, to fragment jej wypowiedzi, bo też tutaj, no, można powiedzieć, na wszystkich zrobiło wrażenie nasycenie tymi anglicyzmami. Bardzo proszę.
3: No, zbieżne są dwa fenomeny w tej jednej postaci, prawda, tego naszego Polaka. Z jednej strony bardzo czuje się lepszy, z drugiej strony jest zakompleksiony. Bardzo by chciał, żeby chwalili, nie umie przyjmować. Więc rzeczywiście Polska, można by było na razie powiedzieć, this is complicated.
0: Okay. Tyle mówiła pani profesor. Za chwilę zobaczymy, proszę państwa, na ilustracjach też wysłuchamy tych cytatów z tego pseudoraportu, bo tam, no, były naprawdę bzdury, chlebowość się pojawiła, takie słowo, prawda, pomyłki w liczbie nagród Nobla, które dostali Polacy, Wrocław, Katowice umiejscowione w innych miejscach niż są w rzeczywistości. Maćku, ty się zajmowałeś też, no, PR-em, wizerunkiem można powiedzieć. Rozumiesz tę branżę, co o tym wszystkim sądzisz? To jest bardzo wiele warstw.
4: Może to ciebie zdziwi, państwa, ale ja trochę mam poczucie, że nie za bardzo mam ochotę trochę kopać leżącego. To znaczy, pani powinna się podać do dymisji i podała się do dymisji. I to jest tak, jak powinno być.
0: No nie do końca, bo ona podała się do dymisji, mówiąc, że padła ofiarą hejtu. A to nie jest do końca prawda. No, krytyka uzasadniona.
4: Ale ja nie mówię, że nieuzasadniona. Ja mówię, że pani popełniła ogromne błędy. Rzeczywiście opublikowanie takiego dokumentu jest kompromitacją i jest czymś, co powinno spowodować dymisję, i to się stało. Natomiast, no, nie chciałbym też wylewać dziecka z kąpielą. To znaczy, to, że pani mówi po angielsku, no, to jest pewien kłopot. To znaczy, rzeczywiście hasło Polska Safe jest w połowie po angielsku i to też mnie dotknęło. I sądzę, że anglicyzmy są problemem w naszej przestrzeni, także w polskiej mentalności, bo wynikają z kompleksów. I tu akurat pani profesor ma rację. I ja trochę rozumiem jej, czy nawet bardzo rozumiem potrzebę strategii. Ja się zajmowałem promocją Polski przy okazji Expo w Hanowerze w 2000, w Aichi w 2005 i w Saragoście w 2008. I nie jest prawdą, że nie było strategii badań. Były. Myśmy robili bardzo szczegółowe badania o postrzeganiu Polaków, na przykład przez Hiszpanów, przez Niemców, przez Japończyków, ale też inne nacje. I praca nad tym z ówczesnym guru promocji Wally Olinsem trwała. Także to jest bardzo potrzebna praca, którą trzeba wykonać. I bardzo dobrze, że pani podjęła
0: się... jednak zobaczyliśmy, że wylał się bełkot, że to jest
4: oczywiście
0: niekompetencja, że to jest oszustwo, bo jak sztuczna inteligencja, to nie wiem, no rozumiem, jak ktoś zapytał jakieś konkrety, ale też trzeba sprawdzić. To jest wyłudzanie.
4: Oczywiście, że tak. To są oczywiste rzeczy, można powiedzieć, kompromitujące do szczętu. Natomiast
0: to są jakieś banały.
4: Mówmy, że promocja Polski, badanie marki Polska i promocja Polski to jest rzecz czwartorzędna czy niepotrzebna.
0: Tego nie mówimy.
4: Jest potrzebna.
0: Tego nie mówimy.
4: Tylko trzeba to zrobić profesjonalnie,
0: na przykład,
4: dobrze.
0: Profesjonalnie jest pomysłem. Na przykład doskonałą promocją Polski jest pokazywanie muru na wschodniej granicy i zdecydowanego działania naszej Straży Granicznej. To na wielu Europejczykach robi wspaniałe wrażenie, że jest kraj, który zawraca ludzi, którzy
4: pokazywanie
0: chcą
4: polskich ulic, czystych, bezpiecznych. Można zrobić mnóstwo w promocji Polski w tej chwili, tylko dobrze.
0: To jest lata 90. jakieś takie, że powiedzmy, że Polska to nie tylko furmanka, traktorek i tam, no to są i prawda, jakieś tam starsze panie na wsi. No to jest jakby... No dobrze, Tereso. Teresa Bochwic.
5: No cóż, sytuacja taka, że aż mi jest prawie żal tej pani.
0: No jakaś tutaj ława empatów się nam zebrała, słuchajcie.
4: No trudno.
5: Żal, ponieważ no poniekąd jakoś ją jednak wypuszczono, prawda, do takiej roli, do takiego stanowiska i tak dalej. A przecież wygląda na takie, no po prostu dziewczątko, które może nie mogło sobie poradzić z różnymi sprawami. Bardzo mnie podbudowuje jej angielski, bo sama nie najlepiej mówię, w związku z czym chyba się teraz odważę, żeby...
0: Ale ona mówi bez kompleksów tym angielskim,
5: prawda? No właśnie, więc ja właśnie pomyślałam sobie, że dobry przykład daję tym, którzy też mówią bez kompleksów mogą mówić, prawda? Tak, i chciałabym tutaj przy okazji trochę wybronić Szkołę Koźmińskiego. Trochę pro domo słabo, wiele lat tam pracowałam. Między innymi nauczałam robienia przypisów do dzieł różnych właśnie tam tworzących te dzieła. No i mogę przysiąc, że to było zupełnie inaczej uczone niż to, co ta pani zaprezentowała w tej pracy, więc chciałabym, żeby nie obciążać tego miejsca, gdzie ona się...
4: Alma mater.
5: Tak, bo te przypisy na pewno były robione inaczej. No, oczywiście bardzo wydaje mi się słuszna uwaga, że kobieta złożyła dymisję, więc się...
0: Już... No tak, ale ta sprawa ma też wątki polityczne.
5: Nie, ma bardzo dużo wątków, zgadzam się z tym i jest to zupełny skandal. Z drugiej strony myślę, że na przykład ta historia, która była bardzo wyśmiewana z tym pojęciem suffering, prawda?
0: Które, cierpienie, tak.
5: Tak, to jest cecha, można powiedzieć, polska. W dużym stopniu kładziemy na to nacisk, różne rzeczy, prawda, wstecz oglądając.
0: Pamiętam, słuchajcie, że...
5: Warto byłoby to rozegrać pozytywnie.
0: Jeden z ambasadorów państw zachodnich, spotkałem go kiedyś w Karpaczu zresztą i tak zagadał i tak nawet ze złością mówi, przecież tutaj codziennie jest jakaś rocznica, tak. Nie? A ja tak sobie mówiłem, no coś w tym jest, ale to jest, pilnujmy tego, bo to jest piękne.
4: Czyli jakiś bohater.
6: Ale proszę państwa, u mnie dzwonek alarmowy się włączył już w tym momencie, kiedy pan premier Tusk przedstawiał panią.
0: To może zobaczmy na sekundę, tak. Fragment chociaż, bardzo proszę, bo to jest ważne.
7: Proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych. Współpracuje z nami od dłuższego czasu i marka polska, czy tak jak my to nazywamy w dokumencie, który powołuje panią profesor na pełnomocnika marka Polski, pracuje od dłuższego czasu jako profesor uczelni, jako nie jednej uczelni, ale przede wszystkim jako osoba, która doradza i firmom, i od dłuższego czasu także polskiemu rządowi.
0: To, że doradza polskiemu rządowi, też wiele wyjaśnia. No, od dłuższego czasu doradzała.
6: Ale sam pomysł centralizacji promocji Polski w momencie, kiedy mamy mnóstwo podmiotów, które na własną rękę, przy własnych budżetach tą promocję wykonują. Mamy samorządy, które się promują. Mamy instytucje kultury, które się promują. Mamy ministerstwa, które mają też budżety na promocję tego i tak dalej, i tak dalej. No był karkołomnym pomysłem. Ja rozumiem, że powstaje jakaś jednostka państwowa, rządowa jednostka, która zajmuje się sama w sobie, ma budżet i promuje tę Polskę, prawda? Tak jak wysyłamy...
0: My nie przesadzajmy z promocją Polski, bo zaraz się cała Afryka i Azja dowie, że u nas jest fajnie i zwiększy się presja migracyjna.
6: Ale ja
0: to
6: myślę,
0: też,
6: że
0: tak, wiesz...
6: lepszą promocję Polski robią cudzoziemcy, którzy do nas przyjeżdżają, nakręcają filmiki i potem pokazują w mediach społecznościowych. Ja bardzo często w moim programie puszczam Niemców, ostatnio Finkę, którzy są zachwyceni Polską. Mówią, dlaczego są zachwyceni.
0: Ale trzeba promować Polskę wśród Polaków, bo to też jest bardzo poważny problem.
4: To jest najważniejsze.
0: Ale Polacy mają straszne kompleksy. Wiele osób wychowuje dzieci do emigracji. To niestety jest to zjawisko. Marzeniem wciąż jest wyjazd na zachód w wielu środowiskach. Naprawdę.
6: No ostatnie statystyki szwedzkie mówią, że więcej Polaków wyjeżdża ze Szwecji, wraca do kraju, niż przyjeżdża. Oby. Więc to jest jakaś pozytywna historia. Natomiast te 8 milionów wydanych, bo my tu mówimy o 200 tysiącach, 8 milionów wydanych na te spoty, z których pierwszy już zobaczyliśmy, to jest dopiero skandal. Bo my widzimy celebrytów, którzy nawet w Polsce niektórzy którzy nie są znani. No, z całym szacunkiem dla pana aktora ze Stanów Zjednoczonych, jedną rolę sprzed wielu, wielu lat zagrał i nawet w Stanach Zjednoczonych nie jest znany. I nagle zachodnie społeczeństwa, bo mówią, że to są tu spoty adresowane do Niemców, do Francuzów, do Włochów, do Stanów Zjednoczonych, oni w ogóle nie wiedzą, kto to jest. No i promowanie Polski poprzez Marylę Rodowicz, czy jakiegoś aktora, który też jest nieznany. Ja rozumiem jeszcze Lewandowskiego, no ale on już tak dużo reklam robi, że właściwie się promuje.
0: To jest bez pomysłu, to, nie, to jest jakaś przeszłość, to jest, no, to jest jak po prostu jak kabaretowa wersja promocji Polski. Kabaret to jakby banał, to jest jakby, no to nie wiem, licealista mógłby coś takiego
6: jeden
0: napisać. Nie ma w tym pomysłu.
6: Jeden z uczestników mediów społecznościowych, ja już dwukrotnie pokazywałam ten film.
0: My się Husarią powinniśmy w tym świecie promować, a nie Lewandowski.
6: Zrobił film przy pomocy drona, który pokazuje, jak Polska jest naprawdę piękna. To był i taki kawałek
0: lata. Ale pokazać nasz charakter, naszą niezłomność, naszą wolę walki, także naszą wiarę. No także naszą wiarę. Przepraszam, Piotr Semka czeka. Piotrze, twoja ocena całej tej sprawy i także no już tutaj wtrącę jeszcze, że to jest też taki przyczynek do dyskusji o kondycji środowiska naukowego. No po prostu studentów uczą ludzie, no którzy...
1: Właśnie, bo obejrzeliśmy grupę ludzi na czele z jej liderką, którzy posługują się jakimś dziwacznym językiem. Ja napisałem na swoim portalu X Sprechen Sie Gorgonisch Mrozisch. No, to jest jakiś metajęzyk. I teraz zauważmy jedną rzecz, że w otoczeniu Donalda Tuska nie znalazł się nikt, kto by zwrócił na to uwagę i powiedział: panie premierze, no jeżeli ta pani ma być frontmenką całej wielkiej operacji, no to lepiej się zastanowić, bo ona mówi jakimś dziwnym żargonem. To po pierwsze. Po drugie, to oznacza, że wokół Donalda Tuska nie ma ludzi, którzy potrafią zorientować się, że coś z tą panią było nie tak. I to oznacza, że obejrzeliśmy, no, pojawiło się w sieci zdjęcie tej grupy współpracowników, to, no, którzy wyglądali jak taki, jakby ktoś w jakimś takim telenoweli chciał pokazać grupę fajno Polaków, prawda? Z tymi przykrótkimi spodniami, takich goła kostka, okulary te właśnie bardzo charakterystyczne. Ja nie czepiam się o to, każdy ma prawo ubierać się jak chce. Natomiast ta stopień, stężenie tej specyficzności pokazuje, że w zasięgu Platformy są ludzie, którzy są całkowicie oderwani od jakichś realiów.
0: Piotrze, ja myślę, że dlatego Rafał Trzaskowski przegrał. Dlatego Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, że właśnie ten typ ludzi budował mu kampanię. I były takie sceny, pamiętasz, jak on pojechał chyba na Śląski, mówi, że on kocha polską kiełbasę. Znaczy, to siedzą w mieście właśnie i mówią, co temu ciemnemu narodowi powiedzieć, żeby nas polubili? No, że ty jesz kiełbasę, to cię polubią. No ten typ właśnie narracji, opowieści.
1: Tak, na przykład pamiętam dobrze, jak któryś z takich speców Trzaskowskiego uznał za stosowne, że w kampanii pan Rafał musi się przejechać metrem i dać się tam sfilmować. No, dla wszystkich ludzi, którzy codziennie dojeżdżają metrem, przekonanie Rafała Trzaskowskiego, że jak da się sfotografować w metrze, w którym nikt go w Warszawie nie widuje za

0: z niczami na Powązki, nie, jesteśmy już zupełnie inni.
1: Tak, tak,
0: no,
1: tak.
0: Mogłoby to coś
1: mogłoby być. Być. Słuchajcie,
0: ja bym się nie zdziwił. Będziemy... Albo zobaczcie paradę równości w Warszawie. To jest dzisiejsza Polska. Ci ludzie myślą takimi kategoriami i takie atuty Polski by wysuwali, jak sądzę, do przodu. I
1: największym...
2: Jeżeli można, jeszcze jedna uwaga, Jacku, bo pani...
1: Przepraszam, Piotr Aleksandrę Kłuska, bo kolejne
2: pani,
1: tematy.
2: Nie, króciutko, pani profesor...
0: Jeszcze dokończyć mówiła. Mogę?
1: Dobrze, Piotrze, króciutko, proszę.
0: Ostatnie. Kochani, to, że pani Gorgoń odeszła, to nie znaczy, że wesoła gromadka misia uszatka zgromadzona wokół niej zniknie. Ci ludzie dalej będą.
1: A tam chodzi o 600 milionów złotych budżetu, proszę państwa.
0: Fajnej kasy? Nie. Tylko przyjdzie ktoś nowy i będziemy mieli kolejne osłony tego show.
1: Aleksandra Kłoska.
2: Ja tylko jeszcze jedną uwagę, bo pani Mróz Gorgoń miała kilkanaście dni na to, żeby budować markę Polski. Oczywiście nic w tym czasie nie zbudowała, ale zdruzgotowała zupełnie swój wizerunek. I teraz się zastanawiam, jak ona w nowym roku akademickim stanie przed tymi swoimi studentami, bo to będzie trudna próba do przejścia.
3: To dostanie huraganowe oklaski.
1: O, to może, no faktem jest, że proszę państwa, też wchodząc w służbę publiczną, czy pokazując się, no trzeba mieć świadomość, że zazwyczaj się udaje, ale czasem się nie udaje. Jak się nie udaje, to potrafi się bardzo nie udać.
2: Trzeba czuć media.
1: To jest katastrofa po prostu w tym momencie. No i też trzeba zawsze budować na prawdzie, na rzeczywistości, nie robić fuszerki, bo no to potem może wyjść po prostu. Słuchajcie, kolejny temat. Zobaczmy sondaż. Bardzo dziwny sondaż się pokazał w polskich mediach. Pracownia Polster, proszę państwa, i okazuje się, że zadano pytanie o wspólną listę tej całej tęczowej koalicji, która teraz rządzi jeszcze z partią Razem, czyli zasadniczo Platforma, Lewica, no partia Razem, i że tu mają prawie ponad 46%. PiS mocny po tym rozłamie, Rozwój Plus na granicy progu. I pewnie bym o tym sondażu nie mówił, bo on jest bardzo dziwny, ale chcę to połączyć z informacjami, które mamy, że a informacje mówią o tym, że Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk, czy też odwrotnie, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty zawarli porozumienie. Będzie wspólna lista koalicji. Chcą tam też pewnie wciągnąć PSL, pewnie Hołownię. Pójdą razem. Lewica ma mieć 10 tak zwanych jedynek. Czy waszym zdaniem to jest realny scenariusz i jak powinna zareagować prawica? Bo prawica jest teraz rozbita i to niestety coraz bardziej rozbita. Tereso.
3: Scenariusz jest bardzo realny, bo jest to po prostu projekt do wykonania i on się właśnie
1: wykona. Że pójść razem, tak?
3: Żeby oni poszli razem. W końcu Czarzasty jest nie od dzisiaj tym marszałkiem Sejmu, prawda? Tylko jest w nim już ile? 2 lata czy półtora roku? W każdym razie dawno. Ja mam coraz wyrazistsze uczucie, że za całą tą ekipą Tuska, która się składa w części z takich postaci, no trochę powiedzmy medialnych, jak to pani powiedziała, to znaczy no takich trochę cyrkowych, trochę dziwnych, trochę bardzo barwnych czasem. W każdym razie na pewno nie na poziomie rządowym czy takim, żeby mieć zaufanie, że oni w ogóle cokolwiek zrobią. Ale za nimi wszystkimi idzie przecież drugi rząd, ta szeroka, szara ława byłych esbeków, byłych rozmaitych ludzi, którzy za Czarzastym, prawda, się ciągną, ale nie tylko. I oni czekają, no czekają, przebierając nogami.
1: Teresa, czy ta prawica się złączy, no zwłaszcza ta pisowska szeroko rozumiana, bo to jest, wiesz, to jest wielu ludzi boli, no jakby tak. Nawet napisałem do jednego przedstawiciela tego Rozwoju Plus, zdradzę może, że przy tych wszystkich nieszczęściach to nam jeszcze rozłamu było trzeba. Nie?
3: Tak, tamci, no nie zapominajmy, co ten rozłam przykrył, prawda, jakie to było, jaki to czyli był moment. Ja nie wiem, jak było, wiem, że faktycznie była straszliwa, ogromna, ogólnopolska afera ze służbą zdrowia. Zaczęły wychodzić na wierzch różne rzeczy i nagle rozpadł się PiS. Po prostu no jak na zamówienie, bo rzeczywiście trudno by było o większy jakiś...
2: Ale rząd nam dostarczył kolejnych afer, więc nie martwmy się. Będą nie, jeszcze no to, następne.
3: Co, takie mniejsze, wielkie afery tam typu pani... pewnych obyczajów, która jest, ma reprezentować już nie wiem co, kulturę.
2: Nie, ale powódź,
4: warszawskie.
2: Powódź i tak dalej.
3: Macie,
2: wracając
3: no
2: do tej, tak, wracając do,
3: to są takie łachotki.
2: Wracając
3: natomiast
2: do tego
3: prawdziwe rzeczy są.
2: Ja tylko przypomnę,

0: że w 23 roku Donald Tusk próbował stworzyć wspólną listę i nie udało mu się to. No ale wtedy PSL był w zupełnie innej sytuacji, bo powstała trzecia droga, więc PSL znowu znalazł żywiciela.
1: Tylko, Olu, też dodajmy, że te sondaże, takie proste sumowanie tych elektoratów, to wiadomo, że to tak nie będzie.
0: Nie da. Niektórzy...
1: 40% mogliby o tyle walczyć, uważam.
0: No nie sądzę, dlatego nie? Że to nie jest taka prosta arytmetyka, że się doda poparcie Koalicji Obywatelskiej do poparcia Lewicy i wychodzi nam 40, bo okazuje się, że niektórzy członkowie czy sympatycy Lewicy w życiu nie zagłosują na taką koalicję, jak tam będzie Tusk, i odwrotnie, więc nie ma się co martwić. Natomiast słyszę ostatnio ciągłe zarzekanie się polityków PSL-u, że oni sami, no więc dzisiaj mogę postawić już że na to, pójdą. Że nie pójdą sami, więc jeżeli będzie taka lista, no jaka odpowiedź prawicy? Tylko Zjednoczona Prawica, innej odpowiedzi nie ma, bo to jest system Donta, który preferuje tych, którzy zgarną najwięcej.
1: Ale proszenie Konfederację o to, żeby dołączyła do wspólnej listy, uważam, że jest nierealne, to jest strata czasu. Oni
2: Bosaka?
1: Żyją z tego, że się od tego PiSu chcą odróżnić.
2: No myślę, że jest.
1: Nierealne. No to, co można, to odbudować ten wielki
0: no,
1: PiS.
0: Chyba, no chyba, że ta lista Zjednoczonej Prawicy powstanie pod patronatem prezydenta Nawrockiego. Wtedy jest szansa na to, że Konfederacja
1: trudna
0: się przyłączy do tego.
1: Maciej Pawlicki.
2: Nie jedna Konfederacja.
3: Dwa tematy. Lewicowy i prawicowy. Jeśli chodzi o lewicę, to wydaje mi się, to dawno to nie jest lewica, no to lewicą jest Zandberg. To, i dlatego to
1: no oni się tak nazywają.
3: Okej, okay, no, ale postkomuniści. Moim zdaniem Zandberg nie przystąpi do koalicji
1: też
3: z Tuskiem. I to jest czysto teoretyczne, tak jak pani mówi, nie sprawdzi się, ponieważ tak się nie połączą. Niemniej jednak, mimo tego, to, że no, postkomuniści i ta lewica kawiorowa i biznesowa z Tuskiem, no to jest oczywiste, bo oni w ten sposób mają zapewniony dalszy byt. Pewnie podobnie PSL. Natomiast jeśli chodzi o ten manewr łączenia, niełączenia, no to przypomnijmy sobie, co się wydarzyło 3 lata temu. 3 lata temu trochę sytuacja była podobna, bo Tusk chciał jedną listę, Hołownia nie chciał, widział, że mu rośnie. I podobnie było na prawicy, to znaczy PiS chciał my, a bez Konfederacji i w pewnym momencie no, Tusk wykonał pewien manewr, to znaczy przestał zwalczać Hołownię. Natomiast PiS nie przestał zwalczać Konfederacji. I stało się tak, że krótko mówiąc, rządzi Tusk. W związku z czym chciałbym, żeby tego błędu nie popełnić, to znaczy odbudowanie wielkiego PiSu, jeśli wierzą w to, to niech walczą. Natomiast walka, ostra walka z Konfederacją czy Konfederacjami moim zdaniem działa przeciwko.
1: No tylko mi się wydaje, Maćku, uczciwie mówiąc, że więcej agresji jest po stronie Konfederacji. Znacznie więcej. Te toksyczne, zjadliwe,
3: ale ja nie bronię,
1: wiesz,
3: Konfederacji. Ja tylko mówię, że rzeczywiście jest tak, że jeżeli, no arytmetyka, ja rozumiem, że nie lubimy tego czy tamtego, będziemy mówić, bo ty bardziej. No ale jeżeli dziecko mówi młodsze dziecko do starszego, mądrzejszego, wykrzykuje obelgi, no to ten starszy, który jest bardziej doświadczony, powinien zarządzić tą sytuacją. I my mamy taką sytuację, w której bez całej prawicy, nie tylko pisowskiej, bez całej prawicy, będzie kontynuacja tych rządów i trzeba myśleć o tym w dalekiej perspektywie. Ja bym bardzo chciał, że ja rozumiem te bardzo ostre napięcia, tylko że po to jest polityka, że dokonuje się rzeczy, które są możliwe.
1: Ale bez silnego komponentu Prawa i Sprawiedliwości,
3: ale ja mówię, oczywiście, że
1: te
3: tak.
1: rządy nie będą w stanie ustać.
3: Tak, tylko że,
1: bo to są, no, dobrze, w dużej mierze często to są niepoważni ludzie.
3: Nie,
1: często.
3: Mówiłem. Coś w tym studiu mówiłem i co zapewne się panu redaktorowi nie
1: spodoba. Dawaj, Maćku, najwyżej wywalą.
3: To mianowicie, że moim zdaniem gwałtowny wzrost, zwłaszcza Konfederacji Korony, ale także Konfederacji, wynikał z tego, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, że nie przyznajemy się do żadnych błędów. Wszystko było super. Moim zdaniem część powiedziała tak, no to znaczy będziecie je popełniali znowu. Trzeba powiedzieć, to samo do Morawieckiego mam pytanie. On odszedł, bo mówi, że wszystko było fajnie, ale tak naprawdę to Jarosław Kaczyński mu coś tam kazał. No nie, powiedzmy sobie, do czego się Morawiecki przyznaje, do czego nie. Powiedzmy sobie, co chce PiS kontynuować, czego nie chce. I wtedy postawimy obie konfederacje wobec konkretnego zdeklarowania w konkretnych sprawach. Rozmawiajmy o konkretnych tematach.
1: Myślę, że
3: nie kto jest brzydszy, kto ładniejszy.
1: Te pewne propozycje, które już padły, że jednak Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to będą inne rządy i że jakieś wnioski wyciągnęło. Tak mi się wydaje, ale może masz rację, że trzeba to wyraźniej.
3: Dokładnie w którym punkcie? W których punktach należy zmienić? Czy tylko zamykanie lasów? czy jeszcze coś innego? Bo ja sądzę jeszcze sporo. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie na tyle dorosłe, że przyzna się do zmiany strategicznej pewnych kierunków, nawet zwalając na Morawieckiego, to wtedy moim zdaniem ma szansę na stworzenie takiej prawicy, w której będzie bardzo ważnym komponentem.
0: O 3 lata za późno. Taki manewr był do wykonania po przegranych wyborach, w tym sensie przegranych, że nie udało się stworzyć
3: koalicji.
0: Ale nie
3: chodzi o zwalenie się w piersi.
0: Nie, ale to był, był wtedy okres, kiedy trzeba było się przyznać do błędu. Teraz jest okres, żeby przedstawić program.
1: To nie tylko są błędy. Wydarzenia cywilizacyjne i również rządy PiSu sprawiły, że część wyborców zmieniła się. Część wyborców przeszła bardziej na prawo, niż była w 2015 roku.
2: Prawda,
1: no, w Polsce zachodzi zmiana i to też to nie jest jakby, to jest obiektywny czynnik. Ale przepraszam, teraz Piotr Semka jeszcze w sprawie sytuacji politycznej, Piotrze. Lewica, prawica. Liberałowie, prawica. No,
4: na pewno ważny czynnik jest kolejny fakt, że w kolejnej sondażu grupowanie Morawieckiego jest na granicy progu wyborczego. To sygnał, że Morawiecki przecenił swoje możliwości. Oczywiście, gdyby tu z nami byli teraz działacze Rozwoju Plus, to oni powiedzą, teraz będziemy ciężko pracować, jesień i tam pewno skoczy. Ale moim zdaniem nie skoczy wyżej niż do 7%. Znaczy to jest już jak gdyby takie ustawienie fabryczne.
2: To wystarcza.
4: To oznacza, że prawdopodobnie... Gdzieś koło późną jesienią zaczną się rozmowy na temat jakiejś wspólnej listy, bo PiS-owi potrzeba tych 5%. Ale też nie patrzmy na ten sondaż jakoś jako zdecydowaną przewagę ekipy Tuska, bo te ich 46%, jeżeli porównamy z połączonym wynikiem PiS-u i Rozwoju Plus, to jest 46 do 29, co moim zdaniem sumowanie tych elektoratów i taki efekt świeżości pomysłu wspólnej listy szybko spadnie.
1: Ale Piotrze, też zauważ, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości
4: błędy,
1: to jednak
4: pani
1: w kolejnym sondażu to jest 20 parę procent i to jakby to jest, ja wiem, że to jest jakby dużo mniej niż było, niż są ambicje, ale tak no
4: każdy ma nie bać się.
1: Prognozowano, że będzie spadek tam to do znaczy, kilkunastu. Nie nastąpiło to.
4: Dobrze. Moim zdaniem wnioski są takie. Na pewno należy dążyć do zażegnania tego sporu. Na jakieś przyznawanie się już był czas, tu ma rację Ola, ten czas minął, teraz nikt nie będzie tych spraw dalej. Głaskanie Konfederacji nic nie da. Będzie gryzła. I Maćku, ostatnie krytyki Konfederacji to była jesień zeszłego roku wypowiedzi Kaczyńskiego. Od tego PiS, a szczególnie Czarnek, zawsze uśmiecha się do Konfederacji. Od tego czasu miałeś parokrotne, aroganckie, wstrętne, bardzo nieprzyjemne wypowiedzi, nie tylko zresztą Mentzena, ale i Bosaka. Bo jeżeli Bosak w momencie, kiedy jest spór w PiS-ie mówi, no zamiast rozmawiania o jedności załóżcie komitet likwidacyjny, to jest arogancja, która źle wróży. I teraz czas na dogadywanie się będzie po wyborach. Do tego momentu PiS musi pokazać, że ma własny pomysł i że wszelkie zginanie karku przed Konfederacją moim zdaniem nic nie da. To jeszcze bardziej będzie arogancki Mentzen.
0: Jeszcze
4: jedno. Jest duża różnica pomiędzy jedną Konfederacją a drugą. Korona i jej lider, na przykład projektem, aby w Polsce nie mogły stacjonować obce wojska, co oznacza de facto wycofanie amerykańskich wojsk z Polski, zagraża bezpieczeństwu Polski. Więc Maćku, mniej trochę tego zapatrzenia w obie konfederacje, a szczególnie tą, którą symbolizuje Grzegorz Braun, bo jego wypowiedzi są bardzo niepokojące dla polskiej racji stanu.
0: Ja jedną uwagę
1: Aleksandra
0: tylko zgłoszę,
1: Jakubowska.
0: Bo wydaje mi się, że musi uciec do przodu Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, jeżeli uznamy, że jest szansa na stworzenie szerokiej listy Zjednoczonej Prawicy, nawet abstrahując bez Konfederacji, prawda? Bo przecież ugrupowań prawicowych jest trochę więcej niż PiS i Konfederacja, stowarzyszeń, samorządowcy i tak dalej, trzeba zmienić nazwę. nazwę. To znaczy komitet powinien iść pod nazwą nie Prawo i Sprawiedliwość albo Zjednoczona Prawica, ponieważ wielu wyborców odstręcza
1: No ale z drugiej strony
0: nazwa.
1: To jest też, to jest ten stary dylemat, bo potem też przychodzą ludzie i mówią, słuchajcie, zanim do małych miejscowości, do ludzi, którzy się na co dzień nie interesują polityką, dotrze pomysł, dotrze nowa nazwa.
0: To... Jacku, to nie jest nowa nazwa. My jej wymiennie używamy od kilku lat. Mówimy Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Przecież był rząd Zjednoczonej Prawicy.
2: Ale może się proszę nazywać Państwa. Porozumienie Centrum.
0: Tak, ale słuchajcie, przecież zobaczcie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak Platforma Obywatelska zmieniła swoją nazwę. Mieliśmy Platformę Obywatelską, teraz mamy Koalicję Obywatelską. Chcą iść do wyborów pod Koalicję 15
1: ale
0: października.
1: Ale PiS ma szansę być najważniejszym elementem przyszłej prawicowej koalicji.
3: Dobrze, mogę odpowiedzieć, przepraszam, bo zostałem
1: króciutko, bo jeszcze
3: oskarżony
1: jeden temat.
3: Przez Piotra o to, że jestem proszę zapatrzony i zachwycony konfederacjami. Piotr, no może nieuważnie mnie słuchałeś i rozumiem emocje w twoim głosie, ale ja powiedziałem zupełnie co innego. Znaczy ja powiedziałem tylko to, że chcę wiedzieć, jaki jest program każdej partii. To znaczy chciałbym, żeby w kilku ważnych elementach...
1: No w przypadku PiSu to jest najjaśniej powiedziane.
3: No nie, nie jest, ponieważ nie wiem, czy na przykład jak będzie kolejna pandemia, jak się zachowa, albo jaka będzie kwestia dalszej relacji w stosunku świadczeń do Ukraińców. Ja się bardzo cieszę, że pan Czarnek tak się zachowuje i super, powinien zachowywać, tylko że ja pytam o program, nie o pohukiwania i pokrzykiwania, kto jest brzydki, tylko o program.
1: Konfederacje wspierały każdy ruch w sferze reagowania na pandemię w trakcie, kiedy ta pandemia trwała. Mencen osobiście wspierał i to łatwo mówić z perspektywy czasu. Jak ten rząd się mógł inaczej zachować, jak przyszła jakieś choróbsko, nikt nie wiedział, co to jest, jak z tym
3: to
1: żyć.
3: Możemy o tym mówić długo.
2: Czy ja bym mogła,
1: nikt się... Proszę, Teresa.
2: Może
1: Teresa
2: troszkę tutaj taki pewien aspekt, który na pewno pani by wyjaśniła bliżej, to PiS nie dostał pieniędzy. Zablokowano mu masę pieniędzy. Myślę, że w tej chwili zdrowo myślą w sferach POKO tak zwanego, jak mu dalej nie dawać pieniędzy. A Morawiecki pieniądze dostanie. Prawda? Bo jest nową partią, nie ma powodu...
0: No, po wyborach.
1: Po wyborach.
2: Jak
3: przeskoczy próg.
2: Jak przeskoczy próg. Oczywiście ten próg tutaj jest właściwie na stole, nie 7%,
1: ale to też jest
2: 53,
1: za mało, prawda? Bo jednak ma nieprzypadkowo premier Morawiecki 40 posłów, to jest 41 okręgów, 41 jedynek. Tych posłów zostali zwabieni w jakiejś mierze obietnicą wejścia do Sejmu z jedynki. No, jak masz 7%, to wprowadzisz... od 6 do 15 posłów, no ale nie wprowadzisz 40.
2: Tak czy inaczej Morawiecki
1: 40,
2: dostanie pieniądze, a PiS może tych
1: gra w polityce zaczyna
2: dostać.
1: Się taka realna, no przynajmniej
2: to jest
1: klub, nie?
2: Silny.
0: No ale to jest perspektywa powyborcza, bo na razie
1: jeszcze
0: to
1: jeden
0: jest
1: temat muszę wprowadzić, bo Maciej Pawlicki mnie o to prosił, Maćku. Lex szarlatan. Prezydent kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Tej ustawy jest słuszne. Ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Kieruję ustawę przed jej podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego, który powinien jednoznacznie stwierdzić, czy jej przepisy nie naruszają polskiej ustawy zasadniczej.
1: No zaraz zobaczymy, bo premier Tusk zareagował oczywiście toksycznie. To teraz od Piotra Semki zaczniemy. Piotrze, czy prezydent słusznie zrobił?
4: No, prezydent trochę uchylił się od decyzji. Ale ja znam opinie, które mówią, że istnieje na przykład w środowisku dietetyków bardzo duży spór dotyczący bardzo arbitralnego zakazywania niektórych ziół, które zdaniem części dietetyków i zielarzy mają pozytywny charakter. I tutaj w tym środowisku są spory. Ja wiem, że będzie to wykorzystywane przez środowisko liberalne do pokazywania, że prezydent nie tylko jest kibolem i nie tylko brutalem, ale jeszcze...
1: No Piotrze, środowisko liberalne, które chce zakazywać, prawda? Znaczy,
4: na chorą.
1: A przecież jakby no chcącemu nie dzieje się krzywda, no.
4: Powinien bardziej wyraźnie powiedzieć, jakie głosy z tego środowiska uważa za racjonalne, i jak tą ustawę można poprawić. Wysłanie jej do Trybunału to jest trochę uchylenie się od...
1: Ale położył swój projekt też prezydent.
4: Stanowiska. Moim zdaniem powinien prezydent powiedzieć, co budzi jego wątpliwości.
3: Ale powiedział.
0: No powiedział, co budzi jego wątpliwości. Przede wszystkim zbyt wielkie uprawnienia dla Rzecznika Praw Pacjenta.
1: Tak, bo on mógłby zakazywać działalności, kary.
0: Oczywiście to jest nieszczęście. Na naszej antenie wielokrotnie mówiliśmy o tego typu przypadkach przez ostatnie lata. Ja sama mieszkam niedaleko.
1: Bo tu chodzi na przykład o to, że odwodzi się ludzi od leczenia za pomocą chemioterapii raka i się daje jakieś ziółka.
0: Słynna historia sprzedaży wody mineralnej, która była tylko dotknięta przez uzdrowiciela i miała leczyć, więc to tak, to przypadek niedaleko mojej miejscowości. Ale prezydent zablokował tą ustawę. To nie jest tak, że on się uchylił od odpowiedzialności, bo gdyby ją podpisał i skierował do Trybunału, to by była zupełnie inna sytuacja. Teraz ta ustawa jest tak jakby zawieszona
1: i prezydent wysłał
0: własną i teraz jest, mówi, sprawdzam. Rządu, czy rzeczywiście chcecie to, tego
1: Donald
0: zrobić.
1: Tusk tutaj nawet miał taką wypowiedź parę dni temu, że prezydent zagraża bezpieczeństwu takiemu finansowemu państwa.
0: Wszystkiemu. Rating nam obniża.
1: Ale
0: wszystko.
1: Ja powtarzam, gdzie mogę. Gdyby prezydent chciał zawetować każdą ustawę, którą mu wyśle Donald Tusk, to ma do tego święte prawo. I to taki ruch egzekucji praw prezydenta nastąpił, nie? Bo wcześniej było, ma prawo wetować, ale trochę. On ma prawo wetować wszystko. Maćku, przepraszam.
3: Tak, no ja dziękuję prezydentowi, że to zrobił. Cieszę się, że to zrobił i myślę, że był pod dużymi naciskami, żeby tego nie zrobić. Choć oczywiście w swoim maksymalizmie wolałbym, żeby zawetował i wyrzucił do kosza tę ustawę. Ale być może będzie tak, że tą drogą ona nawet ma mniejsze szanse na powstanie. A jest to ustawa haniebna, jest to ustawa totalitarna. Jest to ustawa, która służy do tego, żeby wyeliminować wszelkich, którzy nie zgadzają się z narracją wielkich koncernów farmaceutycznych.
0: Tak jest.
3: To znaczy, główny jej grzech polega na tym, że oddaje ogromne kompetencje w ręce jednej osoby, rzecznika praw pacjenta, który nagle decyzją administracyjną może wszystko. Może zamykać instytucje, firmy.
1: Czy ty byś spokojnie patrzył na kogoś, kogo odwiedziono od chemioterapii?
3: Daj mi do końca, błagam, bo to jest bardzo sprawa.
2: Na pewno bardzo, nie patrzyłbym.
3: Bardzo decydująca o tym, że mamy bardzo chorą służbę zdrowia. Jej głównym powodem jest to, że żyjemy w świecie konfliktu interesów. To znaczy nie wiemy, kto pobiera pieniądze, wynagrodzenia od producentów medykamentów i po COVID-zie właśnie bardzo silna powstała wiedza wśród ludzi w internecie, że dzieje się coś bardzo złego. W związku z czym należy przy pomocy właśnie tej pały, którą chciał dać Donald Tusk temu panu, unicestwiać wszystkich, którzy krytykują oficjalnie. Wiecie, co to jest oficjalna? Już tylko ostatnie zdanie. Co to jest oficjalna wiedza medyczna? Uznana wiedza, czy aktualna wiedza medyczna, która ma być kryterium karania.
1: To jest też rzecz negocjowalna wewnątrz środowiska.
3: No nie jest negocjowalna.
1: Wewnątrz środowiska.
3: Wedle aktualnej wiedzy medycznej topielców należy ożywiać wpuszczaniem im dymu tytoniowego. Nagrody Nobla dostał człowiek, który proponował przecinanie płatów mózgowych, czyli lobotomia, albo człowiek, który kazał leczyć kiłę malarią.
1: Masz bardzo dużo racji, kiłę ale no, długość to... życia człowieka... Tak. Rosła w wielu krajach, rośnie
2: no
1: i to dzięki twardej tej okropnej medycynie szpitalnej, bo jakby zielarstwo było tak świetne, to by plemiona prymitywne żyły.
3: Ale ja nie mówię, że albo. Chodzi o to, żeby nie wstrzymać totalitarnego systemu, w której jeden człowiek bez prawa odwołania, bez procesu sądowego, bez przedstawienia dowodów potrafi masakrować.
1: Jeszcze Teresa Bochwic, bo już mamy niewiele. Tereso, bardzo proszę.
2: Służba zdrowia, podobnie jak lecznictwo, są to w ogóle tematy już nie rzeki, ale oceany.
1: To są filozoficzne,
2: prawda?
1: Też tematy, oczywiście.
2: Ale pamiętajmy o losie wielkiego lekarza XIX wieku, który Zamel Weissa, który odkrył, że trzeba myć ręce, zanim się ludzi zbada.
3: Ojciec antyseptyki.
2: ojciec antyseptyki, który został wyklęty przez cały świat lekarski, potępiony, dobrze, że nie wsadzony, może i wsadzony.
3: No nie, wsadzony do domu wariatów, gdzie został pobity i umarł.
2: A, no to nawet to mi jakoś już umknęło. W każdym razie i to był człowiek, który po prostu zdecydował jego
3: takich przykładów jest chorobę,
1: które zaczęliśmy leczyć. Tak. Też są wiele chorób, wiele rzadkich z nim uratowanych dzięki badaniom Big Pharmy. No, ale, też jakby,
3: no tak, tylko że dzięki zgodzie na badanie, rozumiesz? Ten pan może zablokować zgodę
1: wszystko
3: na badania.
1: Wszystko się może wyrodzić i badania trzeba patrzeć na ręce.
2: Tu każda matka powyżej 50 wie, co leczyło dzieciom kaszel i tak dalej. Syrop żywokostowy. Żywokost jest zakazany w tej
3: syrop
2: chwili.
3: Syrop z heroiny był kiedyś uznany wiedzą medyczną.
2: Do celów spożywczych. Można się żywokostem smarować, a nie można
0: trzeba nie patrzeć leczyć na ręce, dlatego że wiele koncernów farmaceutycznych blokuje niektóre badania i blokuje niektóre odkrycia medycyny.
1: Ale też jest wielu prawdziwych szarlatanów.
0: Żeby odzyskać swoje zyski.
2: To też trzeba to rozwiązywać.
1: Jednym się zgadzam, że też nie możemy ludzi całe życie w każdym obszarze prowadzić za rączkę. Państwo nie może i nie powinno. Człowiek
3: sam wybiera. Państwo nie powinno sprawdzać, co jest w leku.
0: Ale pani minister Nowacka.
1: Mamy instytucje.
3: Nie, właśnie nie mamy. Właśnie o to chodzi, że państwo polskie nie bada leków, które wchodzą na rynek. Tylko koncerny.
1: Maćku, nie, powinniśmy mieć? Zgadzam się z tym,
0: ale
1: że
0: nie martwcie się, pani minister Nowacka wprowadziła edukację zdrowotną, nowe
1: ale
0: pokolenia poradków.
1: Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Kielcach, Nadzieja w Mądrze, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, to stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co bardzo dziękuję. Dziękuję Piotrowi Semce. Piotrze, kłaniamy ci się nisko.
4: Dziękuję bardzo.
1: A nie wspomnieliśmy, kapłan zmarł, tak? I to jedno zdanie dosłownie.
4: Tak, ksiądz ojciec Bronisław Sroka został pochowany wczoraj na cmentarzu w Gdyni, w Witominie. Kapłan, który był duchowym ojcem Ruchu Młodej Polski, najważniejszego środowiska konserwatywnej opozycji w Gdańsku, ale i szerzej w Polsce. I człowiek, który był dwukrotnie więziony, raz w latach stalinowskich za konspirację młodzieżową, a potem w ramach konspiracji ruchu w 1969 roku został aresztowany. To był kapłan, który odprawił mszę w stoczni 14 grudnia, dzień po stanie wojennym, kiedy był tragiczny, nieliczny strajk.
1: Piotrze, już musimy kończyć. Dziękuję, że wspomniałeś o takich
4: pomyślmy
1: ludziach.
4: Pomyślmy o jego odwadze.
1: Pomyślmy, proszę państwa, zmówmy też, zdrowaś Mario, kto może, kto ma chwilę. Aleksandra Jakubowska, kłaniam się nisko, Olu. Teresa Bochwic, dziękuję bardzo, Tereso. I Maciej Pawlicki, dziękuję Maćku, że znalazłeś czas dla naszej audycji. Proszę państwa, dużo zdrowia, dbajmy o siebie. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

0: judgment.
1: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 2 minuty po godzinie 10. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami. Przez Polskę przechodzą ulewy, burze i silny wiatr. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, ale nie ma informacji o osobach poszkodowanych, powiedział brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podkreślił, strażacy na bieżąco usuwają skutki gwałtownej pogody.
2: Teraz najwięcej interwencji mamy na Mazowszu. Tutaj ta liczba wyraźnie wzrosła. Z kilkudziesięciu wczoraj, dziś już mamy prawie 600. Myślę, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę jeszcze ta liczba może wzrosnąć. No cały czas zgłoszenia napływają, staramy się wszystkie na bieżąco obsługiwać. Co najważniejsze, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, także są to działania stricte dotyczące pompowania wody, usuwania powalonych drzew, udrażnienia szlaków komunikacyjnych.
1: Jak zaznaczył Karol Kroć, sytuacja nadal jest dynamiczna.
2: Te silne wiatry, które doskwierają w pewnych rejonach, wiadomo, że te fronty atmosferyczne, które się przemieszczają, tworzą się błyskawiczne zmiany pogody, komórki burzowe. To sprawia, że najpierw grzmi, wieje, później pada.
1: Do 13 obowiązują też ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące intensywnych opadów deszczu w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach i w województwie warmińsko-mazurskim. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, świętokrzyskim i lubelskim. Porywy mogą osiągać prędkość 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do południa.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
3: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.
4: A to jest sobota z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 8 minut po godzinie 10. Już teraz na naszej antenie You've Got the Love, a tuż po tej piosence audycja Bankomat.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rząd ogłasza zmiany w podatkach. Wraca pakiet CPN. Polska gospodarka znów przyspiesza. Polacy na europejskim podium pod względem posiadanej gotówki. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Poprawna odpowiedź to 12 sierpnia, a najszybciej nadesłał ją pan Ryszard Kuchnia. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Wróciła istotna część pakietu CPN, ceny paliwa niżej. Dzięki obniżce VAT-u z 23 do 8% od poniedziałku kierowcy płacą o 1 zł mniej za litr benzyny lub oleju napędowego. Obniżonej stawce VAT na paliwa towarzyszą również maksymalne ceny paliw określane przez ministra energii. CPN będzie obowiązywać przez 2 tygodnie, od 17 do 31 sierpnia. Resort Finansów podał, że ta dwutygodniowa obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować nasz budżet państwa 495 milionów złotych. $317,29. Tyle średnio w lipcu kosztował koszyk podstawowych produktów. To mniej niż miesiąc i rok wcześniej. W lipcu ceny w sklepach spadły, mimo że według szacunków GUS-u inflacja wzrosła z 2,5% do 3%, mówi Kamil Kruk z ASM SFA.
2: To sugeruje, że presja cenowa w najczęściej kupowanych kategoriach nabiale, mięsie, chemii domowej słabnie szybciej niż w koszyku CPI jako całości, najpewniej za sprawą ostrej konkurencji cenowej między sieciami. Widać to w danych miesięcznych. Ceny spadły w 12 z 13 badanych sieci. W ujęciu rocznym obniżki objęły już 7 z 13 sieci. Rosnąca do ponad 30% różnica między najtańszą a najdroższą siecią potwierdza, że wybór miejsca zakupów wciąż waży więcej dla portfela konsumenta niż ogólny trend inflacyjny.
0: Co ciekawe, produkty podstawowego użytku najdroższe były w dyskontach. Wzrost gospodarczy Polski przyspieszył. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla wyraźne ożywienie i solidny zryw inwestycyjny.
3: A jednocześnie utrzymuje się solidny, stabilny wzrost konsumpcji, podtrzymywany dzięki solidnemu, realnemu wzrostowi dochodów gospodarstw domowych w okolicy 3% rok do roku. Wyniki wielu gospodarek w Unii Europejskiej za drugi kwartał były niezłe i nawet na takim niezłym tle, lepszym niż w poprzednich kwartałach, polska gospodarka wypada cały czas znakomicie. Jesteśmy jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie, a spośród dużych europejskich gospodarek można powiedzieć, że jesteśmy absolutnym liderem.
0: Wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł w Polsce 3,5%. $4,950. Tyle od stycznia może wynosić pensja minimalna w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. O ile pracodawcy akceptują taką propozycję, to związki zawodowe chcą wyższej płacy minimalnej przekraczającej 5000 zł brutto. Do 15 września Rada Dialogu Społecznego ma czas, aby ustalić wysokość płacy minimalnej na przyszły rok. Po uwzględnieniu różnic w poziomie cen, nasza płaca minimalna nie jest niska, bo mamy 7. miejsce w Unii Europejskiej. Polska wyprzedza m.in. Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Czechy i Węgry. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: 3,5 miliona Polek i Polaków może zyskać na ogłoszonych przez rząd zmianach podatkowych. A chodzi o podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, od których PIT pozostaje na poziomie 12%, oraz o wprowadzenie nowej stawki podatku w wysokości 24% dla osób zarabiających pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych. Tym samym najwyższą stawkę PIT wynoszącą 32% zapłacą dopiero osoby z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Zmiany przede wszystkim odczują etatowcy zarabiający około 12 tysięcy złotych brutto i więcej, zyskają 3600 zł rocznie. Na większe zmiany w zakresie podatków nie pozwala obecnie stan finansów państwa, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
2: Warto podkreślić to, że rząd robi jakiś mały krok i realizuje, powiedzmy, zapowiadane zmiany. Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej, ale tutaj też z ust premiera padło, że to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe. Natomiast dostaliśmy pewną namiastkę, początek jakichś zmian w tym systemie podatkowym, który z punktu widzenia budżetu jest neutralny, o tym też mówił minister finansów.
0: Obniżka PIT-u ma być sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Do 5% wzrosnąć ma także danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Osobiste konta inwestycyjne będą trzecią przewidzianą w polskim prawie formą inwestowania na giełdzie wolną od podatku od zysków kapitałowych. POKI wejdą w życie od nowego roku. Z podatku zwolnione będą aktywa inwestycyjne do 100 tysięcy złotych, mówi Przemysław Przybylski z Credit Agricole.
3: Dla większości oszczędzających kwota 100 tysięcy złotych, która stanowi górny limit zwolnienia podatkowego, jest jak najbardziej atrakcyjna i wystarczająca. Przy uwzględnieniu swobody wpłat i wypłat środków z OKI, nowe rozwiązanie ma szansę stać się produktem pierwszego wyboru dla większości osób aktywnie oszczędzających i inwestujących.
0: Z podatku zwolnione będą także aktywa oszczędnościowe, ale tylko do 25 tysięcy złotych. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2027 roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Dziś kontynuujemy temat bezpieczeństwa danych. To wszystko w związku z ciągle głośnym tematem wycieku danych z firmy, która zajmuje się prowadzeniem dokumentacji medycznej. Te wrażliwe dane mogą zostać wykorzystane do prób wyłudzeń, między innymi kredytów. Wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka wyjaśnia, w jaki sposób zastrzeżenie PESEL-u może uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami.
4: Zastrzeżenie PESEL-u jest bardzo ważne, dlatego że ono chroni nas przed zaciągnięciem niechcianego zobowiązania z wykorzystaniem naszych danych. Innymi słowy, jeśli ktokolwiek chciałby zaciągnąć kredyt, pożyczkę, jakiekolwiek zobowiązanie przy wykorzystaniu naszych danych, to nie będzie mógł tego zrobić. A jeśli jakiś podmiot by mimo wszystko takiego zobowiązania udzielił, to my nie będziemy zobowiązani do jego spłaty. Czyli jeśli ktoś zaciągnie na nas kredyt, mimo że mamy zastrzeżony PESEL, to my tego kredytu nie musimy spłacać. W związku z czym bardzo ważne jest, żeby ten PESEL mieć zastrzeżony, ale również PESEL chroni też przed nieuprawnioną wypłatą większych kwot gotówki z banku. To jest szczególnie rozwiązanie dedykowane dla osób starszych, które często padają ofiarą różnego rodzaju oszustw na wnuczka policjanta i są nakłonione do tego, żeby pójść do banku i wypłacić zgromadzone tam środki. Więc jeśli będziemy chcieli podjąć taką kwotę w banku przekraczającą 14 480 zł, czyli trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, to wówczas musimy pamiętać o tym, żeby mieć ostrzeżony PESEL. W przeciwnym razie bank nie tylko nie wypłaci tej kwoty, ale zablokuje tę wypłatę na 12 godzin, dlatego że to jest tak zwany czas odczekania właśnie w przypadku tych osób, które najczęściej padają ofiarą oszustw, żeby jednak wystudzić emocje i doprowadzić do tego, żeby do takiego oszustwa nie doszło. doszło. Więc pamiętajmy, żeby zgłaszając się do banku, do okienka bankowego po wypłatę większej kwoty środków pieniężnych, mieć ten PESEL ostrzeżony.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Rok szkolny coraz bliżej, a prawie połowa rodziców planuje przeznaczyć w tym roku na wyprawkę szkolną od 500 do nawet przeszło 1500 złotych. Choć państwo oferuje kilka form wsparcia, coraz częściej w odciążaniu rodziców uczestniczą także pracodawcy. Z analiz grupy Progres wynika, że już 21% ogłoszeń o pracę zawiera informację o oferowanej pracownikom wyprawce szkolnej. Rok wcześniej taki benefit miało 14% ogłoszeń. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 800 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawie dodatkowych lat stażu pracy. Od początku tego roku do stażu można włączyć czas pracy na zlecenie lub prowadzenia firmy. Przypomina rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
2: Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o symbolu USP służy do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 roku. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZUS.
1: Zmiany w przepisach o stażu pracy wpływają na wymiar urlopów wypoczynkowych, dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe i długość okresu wypowiedzenia.
0: Piątek.
1: Już za chwilę studenci zaczną szukać mieszkań na kolejny rok akademicki, a ceny w ogłoszeniach niestety rosną. Czynsze poszły w górę w 15 z 17 miast, mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
3: W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3% rok do roku, więc w większości przypadków te zmiany są niewielkie. Niestety w części miast zdarzają się trochę bardziej zauważalne zmiany. I tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku. No a są to oczywiście dla studentów ważne miasta, bo te miasta to 6. i 4. największy ośrodek akademicki w Polsce.
1: W największym ośrodku akademickim w kraju, czyli w Warszawie, koszty najmu wzrosły minimalnie, bo o niecały procent. Kraków to jedyne miasto, w którym stawki

0: pod względem wartości gotówki w relacji do PKB na tle innych państw Unii Europejskiej, Polska jest na trzecim miejscu z udziałem wynoszącym 11,5%. Wyprzedza nas Słowenia i Niemcy. Za nami są Włochy i Węgry. Najmniej gotówki jako procent PKB na koniec pierwszego kwartału mieli Szwedzi, Grecy i mieszkańcy Cypru. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: W środę rząd ogłosił szereg zmian podatkowych, które mają obowiązywać od nowego roku. Chodzi m.in. o podwyższenie pierwszego progu podatkowego oraz o wprowadzenie nowej stawki podatku dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile ma wynosić nowa stawka podatku PIT? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
1: Weekend w dobrym nastroju.

0: Sugar Babes i Push the Button na antenie Radia Nadzieja. Mam nadzieję, że tym przebojem troszkę Państwa rozgrzaliśmy, ponieważ dzisiejsza aura nie jest sprzyjająca. Weekend będzie pochmurny i deszczowy. Synoptycy zapowiadają burzę oraz porywisty wiatr. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił, że dziś porywy wiatru miejscami mogą przekroczyć 100 km na godzinę.
1: W centrum i na wschodzie o średniej prędkości do 50 km na godzinę, a w porywach do 90, lokalnie nawet do 110 km na godzinę. W niedzielę w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na wybrzeżu, porwisty wiatr osiągający w porywach do 65 km na godzinę. Nieco cieplej na południu, tam na ogół bez opadów, temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, 19 w centrum do 22 na południu. Wschodzie.
0: Nadchodzący tydzień zacznie się chłodno, ale od środy zapowiadane jest wyraźne ocieplenie. A na naszym radiowym zegarze 37 minut po godzinie 10, a na naszej antenie sprawdzimy teraz, co dzieje się w Café de Paris razem z Dawidem Kwiatkowskim.

0: Czarowała nas Urszula na antenie Radia Nadzieja. Dziś wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego zakazujące patostreamingu. Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżania człowieka czy znęcania się nad zwierzętami dla zysku lub zasięgów grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procederze biorą udział nieletni, nawet do 5 lat. Nowe prawo daje służbom narzędzia do natychmiastowego uderzenia w internetowych przestępców. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, co pozwala policji na natychmiastowe wejście do mieszkańca twórcy i żądanie zablokowania transmisji, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Przepis kodeksu karnego zawsze działa po fakcie, to znaczy gdy patostreaming będzie się już odbywał, patotwórca będzie w trakcie popełniania przestępstwa. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy, żeby przerwać popełnianie przestępstwa.
0: Same kary jednak nie wystarczą, bo po brutalne materiały najczęściej sięgają kilkulatkowie nieświadomi psychologicznych zagrożeń. Potrzebna jest edukacja dzieci i ich rodziców, mówi Renata Szeredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
2: To dzieci najmłodsze, czyli w wieku 7-12 lat, częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No to są... W tej młodszej grupie te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby sobie z tym poradzić, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe, poniżające dla kogoś, uwłaczające jego godności.
0: Nowe regulacje przewidują również konfiskatę majątku. Sądy zyskują prawo orzekania przepadku wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od widzów. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 46 minut po godzinie 10, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Szymon Wydra. Pozwól mi lepszym być.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: 74-75 na dnie Radia Nadzieja. Ponad 770 razy interweniowała w nocy Straż Pożarna w związku z burzami i silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń było w województwie kujawsko-pomorskim – ponad 200, wielkopolskim – ponad 120 i łódzkim – ponad 100. Posłuchajmy, co mówi Dagmara Kędzior.
1: Najwięcej wyjazdów dotyczyło usuwania połamanych drzew i lokalnych podtopień. W około 20 przypadkach, jak mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenia dotyczyły uszkodzonych dachów.
2: Są zabezpieczone konstrukcje tych dachów. No wiadomo, że naprawa ich potrwa zdecydowanie dłużej niż zabezpieczanie samo, ale no taka jest nasza rola, żeby właśnie wspierać mieszkańców jak najszybciej.
1: Karol Kroć dodał, że w niektórych miejscach zdecydowano się na prewencyjne działania przeciwpowodziowe.
2: Miejsca, gdzie były porozstawiane profilaktyczne worki z piaskiem, zabezpieczone niższe partie budynków, piwnice. No i te tereny, które no, można powiedzieć od dawna są zagrożone podtopieniami, tam też jest wzmożony monitoring.
1: Takie działania podjęła m.in. gmina Leśna na Dolnym Śląsku, która wprowadziła alarm powodziowy. Wydawane są tam worki z piaskiem. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. Na północ od Warszawy znajduje się bardzo silna superkomórka burzowa. Towarzyszą jej ulewne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 110 km na godzinę. IMGW nie wyklucza, że może tam pojawić się trąba powietrzna. IMGW ostrzega, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna. W Karkonoszach suma opadów przekroczyła 100 ml. Intensywne deszcze zwiększają ryzyko podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu wód. A już teraz w odniesieniu do burz, do interwencji strażaków oraz do porywów silnego wiatru na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Kasia Kowalska. Kwiaty we włosach, które potargał wiatr.

0: To jest sobotni program Radia Nadzieja. Na naszym zegarze już 3 minuty po godzinie 11. Ustawa Lex Szarlatan wyraźnie określała praktyki szkodzące pacjentom. Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, który nie zgadza się z uzasadnieniem prezydenta dotyczącym jej niepodpisania.
1: Nie zgadzam się z tymi argumentami, ponieważ w ustawie zdefiniowano wyraźnie, co to są praktyki, które określamy mianem szarlatanerii. To jest całkowicie nieadekwatne uzasadnienie tego, że w dalszym ciągu w polskim prawie w tej chwili mamy lukę, którą wykorzystują oszuści medyczni i to cynicznie skazując pacjentów na cierpienie, a nawet na śmierć.
0: Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tak zwaną ustawę Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Justin Bieber. Hold on.

0: Czy region łomżyński przemierza tajemnicza puma? W ostatnich dniach słychać coraz więcej doniesień o rzekomym przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się obecnie kilka takich zwierząt, ocenia Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
1: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
0: Jeśli już spotkamy tajemnicze zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
1: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecam? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
0: W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to jedynie nieudany żart mężczyzny.

0: Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał Baranowski. Chcę być sobą. A kto by nie chciał? Dla mieszkańców Łomży to była wyjątkowa okazja, by zobaczyć miejsce, które na co dzień jest dla nich niedostępne i sprawdzić, jak działa serce systemu dostarczającego ciepło i ciepłą wodę. Za nami dzień otwarty węzła cieplnego, zorganizowany w Parku Wodnym Mosir przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak mówiła Danuta Frączek, kierownik działu ochrony środowiska MPEC, takie wydarzenia mają edukować Łomżan i pokazywać im, jak działa system ciepłowniczy w mieście.
1: Pierwsza zachęta, którą tutaj wymyśliliśmy i mam nadzieję, że OZE będzie duży, przekazanie wiedzy kolejnym osobom i kolejne fazy tego przedsięwzięcia przyjdą i jeżeli jakby wyczerpiemy ten element układanki, to pójdziemy w jakieś nowe elementy zapoznania z pracą systemu ciepłowniczego.
0: Uczestników wydarzenia po węźle oprowadzali pracownicy działu eksploatacji sieci i węzłów, między innymi Aleksandra Śliwka.
2: Chcemy przedstawić mieszkańcom zasady działania węzła cieplnego. Po kolei opowiemy, jak gorąca woda dostaje się tutaj siecią, rurociągiem zasilającym, przechodzi przez kolejną, przez różne urządzenia, trafia do wymiennika ciepła, gdzie właśnie następuje oddanie ciepła pomiędzy nośnikiem o wyższej temperaturze, a wodą instalacyjną o niższej. Opowiemy o urządzeniu pomiarowym, w tym liczniku ciepła, opowiemy o pompach. Przygotowaliśmy też interaktywny model.
0: Pytaliśmy mieszkańców, którzy udali się do Parku Wodnego o to, dlaczego przyszli na dzień otwarty i czy dowiedzieli się czegoś ciekawego.
3: Dlaczego ja tu przyszłam? Bo ja jeszcze nie byłam w takim miejscu i mnie to bardzo interesowało. Interesowały mnie te węzły połączone z ciepłownią, skąd bierzemy to ciepło do mieszkania i ogrzewanie i woda ciepła.
4: Też miałam tych pytań do tych pani, w razie awarii albo coś. To...
3: Dowiedziałam się bardzo dużo interesujących rzeczy, zadaję pytania.
5: Po raz pierwszy jestem w takim pomieszczeniu. Nie wiedziałam, że to się tutaj mieści. Przede wszystkim nie wiedziałam, w jaki sposób to się dzieje, że jednak ta woda w basenie jest ciepła.
0: W dniu otwartym udział wzięły 3 kilkunastoosobowe grupy osób, co pokazało, że wśród mieszkańców nie brakuje osób zainteresowanych tym, w jaki sposób ciepło trafia do ich domów. MPEC zapowiada już kolejne podobne wydarzenia w przyszłości. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 22 minuty po godzinie 11, a zaśpiewa nam teraz Marcin Sójka. Retro w głowie.

0: Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki z Łomży, która spadła z balkonu na 5 piętrze i przeżyła tylko dlatego, że sąsiedzi rozłożyli koc i zamortyzowali upadek 4-latki. O szczegółach zarzutów mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
1: Jest to zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. To jest zarzut popełnienia czynu z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta przebywa na wolności. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: Do zdarzenia doszło 9 sierpnia przy ulicy Sybiraków. W momencie, gdy 4-latka znajdowała się na balkonie, jej 27-letnia matka miała spać w pokoju. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Trochę wietrzny, trochę deszczowy, więc żebyśmy trochę zdobyli, nabrali tej ochoty, chęci do życia i słońca, chociażby w duszach, posłuchajmy utworu Wiktora Dyduły, tam słońce, gdzie my?

0: przyszłorocznym projekcie budżetu kluczowe będą inwestycje, ochrona zdrowia i obronność. Premier Donald Tusk poinformował o priorytetach dla Rady Ministrów w planowanym wydatkowaniu środków publicznych. Wczoraj odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Posłuchajmy.
1: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
2: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
1: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
2: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
1: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest sobota z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 38 minut po godzinie 11, a zaśpiewa nam teraz Piotr Zioła. W ciemno.

0: Ponad 360 razy interweniowali strażacy po porannej wichurze w Warszawie. Poinformował o tym Polskie Radio kapitan Paweł Wawyżoda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Posłuchajmy.
1: Odnotowaliśmy ponad 360 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami. Większość zdarzeń dotyczy powalonych drzew. Te działania zaczęły się około 5 rano, a w zasadzie trwają do teraz. Te zgłoszenia wciąż spływają, także no na pewno będzie ich jeszcze więcej. Nie mamy informacji odnośnie osób poszkodowanych.
0: Podczas wichury w stolicy głównie ucierpiały samochody, na które mogły spadać połamane drzewa. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze godzina 11:45, a na naszej antenie Antek Smykiewicz pomimo burz.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
1: Po reklamie.

0: Stary budynek zniknie, a w jego miejscu powstanie zupełnie nowe przedszkole. Kraina Odkrywców w Ostrołęce już wkrótce zyska nowoczesną siedzibę. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przedszkole miejskie numer 16 zostanie wybudowane od podstaw. W nowym obiekcie zaplanowano 8 przestronnych sal. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
1: W miejscu obecnego obiektu wybudowany zostanie nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek zaprojektowany z myślą o komforcie i dostępności dla wszystkich dzieci, także tych ze szczególnymi potrzebami. W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal, a także kuchnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Co ważne, każda sala będzie miała własne pomieszczenie sanitarno-higieniczne, dostosowane również do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz powstanie piękny nowy plac zabaw.
0: Nowe przedszkole Kraina Odkrywców ma być gotowe w ciągu 13 miesięcy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych.

Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 57 minut po godzinie 11 i już za chwilę zespół Lubelskiej Szkoły Ewangelizacji Miriam zaśpiewa utwór Maryjo, Matko Mojego Wezwania. Punktualnie o 12 Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie. Anna Borawska, do usłyszenia już następną sobotę.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

just hip to the wisdom of old.

0: weekend w dobrym nastroju. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Czy warszawska kolej dojazdowa dojedzie do Baranowa? Za chwilę szczegóły. Za nami pierwsza tura praktyk u marszałka. Sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają studenci. Po krótkiej przerwie wraca Mazopiknik. Tym razem spotykamy się w Szczutowie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Trasa warszawskiej kolei dojazdowej ma zostać przedłużona do przyszłego lotniska Port Polska. Takie plany ogłosił rząd. Oprócz połączenia kolei z lotniskiem w Baranowie, obejmują one remont stacji Grodzisk Mazowiecki-Radońska. W skład infrastruktury otaczającej nowe lotnisko mają również wejść nowe drogi odciążające autostradę A2. O znaczeniu tych inwestycji dla regionu mówił Grzegorz Benedykciński, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
2: Budowa lotniska jest dla nas wielką radością, ale musimy pamiętać, że powoduje, że około 130 tysięcy osób musi dojechać tam codziennie do pracy, na loty. Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby kolej BKD została przedłużona do lotniska, żeby została wybudowana jeszcze jedna droga, która spowoduje, że autostrada A2 będzie przejezdną autostradą.
1: Inwestycje mają zapobiec przeciążeniu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Decyzja o budowach ma zostać zatwierdzona przez rząd do końca roku, ale już teraz plany są określone jako priorytetowe.
0: Uwaga, konkurs!
1: Rekordowa liczba zgłoszeń do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych Biały Kruk. W tegorocznej edycji wpłynęło ich aż 147. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z ekspertami z zakresu dziennikarstwa i medioznawstwa ma na celu wyróżnić i wesprzeć najlepszych, rzetelnych dziennikarzy, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności. O tym, jak duże znaczenie mają media regionalne, mówił profesor Janusz Adamowski, przewodniczący konkursowego jury.
3: Media lokalne są solą tej ziemi w tym sensie, że one w dużej mierze odzwierciedlają to, co na rynku medialnym jest prawidłowe. One w rzeczywistości docierają do ogromnej liczby osób, zajmują się właśnie kwestiami bardzo istotnymi z punktu widzenia lokalnych społeczności.
1: W tym roku jury wybierze najlepsze reportaże, artykuły, a także książki literatury faktu. Przyznane zostaną również nagrody dla dziennikarskiej osobowości roku oraz młodego talentu dziennikarskiego. Wyróżnienia są formą docenienia dorobku dziennikarzy i motywacją do dalszych działań. Zapraszamy do śledzenia przebiegu i wyników konkursu.
0: Czy wiesz, że...
1: Dobiegła końca pierwsza tura 10. edycji programu Praktyki u Marszałka. Przez ostatnie tygodnie studenci z Mazowsza mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. O swoich wrażeniach opowiedzieli sami praktykanci.
4: Praktyki to bardzo pozytywne doświadczenie. Poleciłabym swoim znajomym udział w nich. Można się wiele nauczyć i też poznać fajnych ludzi i zawiązać nowe relacje.
5: Praktyki to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak urząd pracuje od środka. Zdecydowanie polecam każdemu, żeby spróbować swoich sił, złożyć wniosek.
6: Program Praktyki u Marszałka to doskonała okazja, żeby poznać, jak działa i funkcjonuje administracja publiczna. Można dużo się dowiedzieć. Zobaczyć, że wiedza teoretyczna, którą poznajemy na studiach, ma przełożenie w praktyce, a dużym plusem tego programu jest także to, że są to praktyki płatne.
1: 17 sierpnia rozpoczęła się druga tura praktyk. Praktyki u Marszałka to coroczny program, w którym od 2015 roku wzięło udział łącznie ponad 600 studentów.
0: Warto wiedzieć.
1: Już w niedzielę, 30 sierpnia, w Raszynie odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Świętowaniu i dziękczynieniu za tegoroczne plony towarzyszyć będzie muzyczna zabawa. Na wydarzenie zaprasza marszałek Adam Struzik.
7: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 9 uformowaniem korowodu dożynkowego. O godzinie 11 odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa. Tego dnia nie zabraknie również ceremonii dzielenia się chlebem i wręczenia nagród autorom najpiękniejszych wieńców. Zwieńczeniem dożynek będą zaś koncerty zespołu Mazowsze, Natalii Nykiel oraz Tripsa.
0: Gdzie na weekend?
1: Kolejny Mazopiknik odbędzie się 22 sierpnia w Szczutowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Podczas wydarzenia można nawet wykonać podstawowe badania, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 22 sierpnia zapraszamy na Mazopiknik do Szczutowa. Gwiazdą Wieczoru Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się na boisku przy ulicy Lipowej 2 w Szczutowie.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: Bohaterstwo książek.
1: Nakładem wydawnictwa Luna ukazał się pierwszy tom sagi portowej zatytułowany Światła nad portem autorstwa Miriam Georg. Cykl sprzedał się w Niemczech w nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy. To historia miłości dziedziczki Imperium Żeglugowego i robotnika portowego, osadzona w realiach Hamburga końca XIX wieku. Ale nie jest to głupiutka opowieść o trzpiotce, która zakochuje się w krzepkim robotniku, razem pokonują przeciwności losu wbrew opinii swoich środowisk i żyją długo i szczęśliwie. Miriam Georg nie osładza tego gorzkiego w gruncie rzeczy tła, przez co historia staje się realna i namacalna, czasem śmierdząca kanałem, z którego nędznicy żyjący na ulicy próbowali wyłowić coś pozwalającego im przeżyć. Ale Lili o tym nie wie, bo żyje pod kloszem, jako córka bogatego armatora, jednego z najbogatszych w XIX-wiecznym Hamburgu. Owszem, uczęszcza do seminarium nauczycielskiego, ale jak twierdzą jej rodzice, dla zabicia czasu. Bo gdy tylko wyjdzie za mąż, za lekarza Henry'ego, przestanie. Nie ma też mowy o pracy. Kobieta ma siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Kiedy Lili próbuje dyskutować z ojcem na ten temat, ten zwraca jej uwagę, że zajmuje miejsce jakiejś biednej kobiecie, bez szansy na zamążpójście i bez wsparcia rodziny, dla której praca nauczycielki oznacza szansę utrzymania się. Dodajmy, że nauczycielki nie mogły wychodzić za mąż i pracować jednocześnie. Lili nie jest jedną z tych rozpieszczonych dziedziczek, pogardzających ludźmi z niższej klasy, złośliwych, próżnych i głupich. Nie. Lili ma żywy umysł, jest empatyczna, współczująca, odważna i marzy, żeby zostać pisarką. Pewnego dnia, podczas chrztu statku, spada do wody jej kapelusz. W odzyskaniu go pomaga jeden z portowych robotników, który ulega poważnemu wypadkowi. Lili czuje się winna, mężczyzna traci nogę, a ma na utrzymaniu żonę i troje dzieci. Ta sytuacja otwiera jej oczy na niesprawiedliwość cechującą Hamburg w XIX wieku. Ona opływa w luksusy. Nowinki techniczne ułatwiające dobre i wygodne życie, podczas gdy robotnicy i ich rodziny cierpią nawet nie biedę, ale nędzę. Umierające z głodu dzieci, żebracy szukający czegokolwiek wartościowego albo jedzenia w kanałach, pokoje pełne karaluchów i pluskiew, w których gnieżdżą się wieloosobowe rodziny, kobiety, które po śmierci mężów muszą sprzedawać się, żeby nakarmić dzieci. Dramatyczne warunki pracy, które sprzyjały wypadkom, a gdy te się przydarzały, robotnik zostawał sam z leczeniem i z życiem, a raczej bez leczenia, bez leków, z zakażeniem i powolnym umieraniem. Wielu z nich spędza wieczory w podziemnych knajpach, upajając się sprowadzanym z Chin opium. Dzięki temu odrywają się od beznadziei, za cenę uzależnienia oczywiście, albo śmierci, tyle że w stanie upojenia. Lili, szukając dojścia do robotnika, który chciał jej pomóc z kapeluszem i który uległ wypadkowi, poznaje Johannesa, jednego z pracowników portowych. Johannes dzięki sprytowi i determinacji wyrwał się z nędzy i jest w stanie sprawić, że matka i rodzeństwo nie głodują. Tyle i aż tyle. Lili robi na nim wrażenie. Owszem, nie ma pojęcia o warunkach życia w dzielnicy biedy, ale chce je poznać. Jest autentycznie przejęta i odważna, a to nie jest oczywiste w jej klasie społecznej. Do tego w seminarium nauczycielskim poznaje Emmę, pochodzącą z Londynu kobietę, która w Szwajcarii ukończyła studia medyczne. One tu nic nie znaczą, kobiety nie mają prawa wykonywać zawodu lekarza, ale Emma nie odmawia potrzebującym, zwłaszcza najbiedniejszym. Zapoznaje Lili ze słowami i walką sufrażystek, a życie młodej dziedziczki już nigdy nie będzie takie samo. Chociaż oznacza to kłopoty rodzinne i sercowe. Bardzo czekam na drugi tom, polecając Państwu pierwszy Światła nad portem Miriam Georg od wydawnictwa Luna.
0: Ministerstwo Książek.
1: To nie jest zwykła biografia, a on nie był zwykłym artystą. W pewnym momencie popularny w Polsce bardziej niż w Kanadzie. Poszukujący, rezygnujący z występowania na kilkanaście lat, szukający siebie w klasztorze Zen, doświadczający upadku w bardzo wielu wymiarach finansowych, emocjonalnych, psychicznych. To dało mu przekonanie, że upadanie tworzy nasze człowieczeństwo. Jego przebój Halleluja stał się jednym z najczęściej wykonywanych w nowych aranżacjach utworem na świecie. Przed Państwem Leonard Cohen w biografii będącej esejem, refleksją i towarzyszeniem doskonałemu poprzez swoje sprzeczności artyście. Książka zatytułowana jest Leonard Cohen, świadek upadku aniołów, a wydało ją wydawnictwo Znak, Litera Nowa. Autor to Christophe Lebold, literaturoznawca, pisarz, krytyk literacki, wykładowca akademicki, towarzyszący Cohenowi ponad 20 lat. Tłumaczenie zawdzięczamy Filipowi Łobodzińskiemu, który oddaje hołd swoim poprzednikom, którzy tłumaczyli poezję Coena, ale dodaje też do nich swoją bardzo ważną cegiełkę, zwracając uwagę na coś, co poprzednicy pominęli. Ta książka też jest osnuta na wątkach z życia Coena, a nie na linearnym opisywaniu jego życia. To sprawia, że biografię czyta się znakomicie i lepiej rozumie nie tylko kultowe przecież piosenki, ale też to, co za nimi stało. Coen przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej, dosyć szybko zaczął pisać i dosyć szybko uznał, że do ludzi najlepiej trafia się poprzez muzykę i słowo, ale wyśpiewane. Jego życie rozpięte między Montreal, Nowy Jork, klasztor Zen, w czasach niesamowitego rozkwitu popkultury w Ameryce przede wszystkim. On z tym niskim głosem, podlewanym whisky, zaprawianym dymem papierosowym, potrafił utrzymywać zainteresowanie publiczności w czasach boys bandów, roznegliżowanych tancerek, raperów czy rytmicznych brzmień. Do koncertowania wrócił jako emeryt i dziś jego najbardziej znany wizerunek to ten starszego pana w kapeluszu. W książce mamy też młodego Coena. Chyba z tą swoją nostalgią i tęsknotami idealnie trafił do naszej polskiej duszy i pewnie stąd ta ogromna jego popularność w Polsce. Ciekawostka, dowiedzą się Państwo, czy Coen rzeczywiście spotkał się z Lechem Wałęsą podczas koncertowania w naszym kraju w latach 80., co miało skutkować zaprzestaniem grania jego utworów w polskim radiu. Christoph Lebold proponuje nam zajrzenie do wnętrza i życia Leonarda Coena przez kilka drzwi. Po pierwsze, upadek. Jak pisze autor, sztuka Leonarda Coena ma swoje źródło w szczególnym darze obserwacji. Jest on świadkiem upadku mężczyzn. Jego karierę nazywa wręcz obsesją na temat upadania, o czym sam wiedział bardzo dużo. Upadki w miłosne pułapki, upadki w otchłań, upadki mało znaczące na życiowej skórce od banana. Potrafił pogrążać się w miłości, ataki depresji zaznajomiły go z największymi mrokami duszy, a upadek finansowy zmusił do powrotu na scenę. Drugie drzwi to pielgrzymowanie. Coen nie spędził dłużej niż pół roku w jednym miejscu. Był nieustannie w ruchu, co po liniach pionowych upadania tworzyło poziome linie ruchu jego życia. Wpisał się w archetyp żydatułacza, który w każdym miejscu czuje się obco. W końcu trzecie drzwi do wnętrza Coena to złamane serca. Aksjomat metafizyki Coena to to, że wszyscy jesteśmy złamani, pisze Lebold. Serce przeznaczone jest do łamania. To popękani z rysami i załamaniami na sercu jesteśmy piękni. Wspaniale napisane. Leonard Coen, świadek upadku aniołów od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Przepadłam czytając tę historię. Historię zwyczajnej dziewczyny, potem kobiety, która chce przetrwać w czasach, w jakich przyszło jej żyć. Te czasy, wielkie wydarzenia pierwszej połowy XX wieku są tłem do jej opowieści. Napisanej rewelacyjnie, w nieco surowy, ale jednocześnie pełen emocji sposób. Wzruszyłam się, oburzałam, smuciłam, płakałam razem z bohaterką. Zosia, taki jest tytuł książki Beaty Kępińskiej, którą wydało wydawnictwo Zysk i Spółka. Tytuł jest prosty, jak życie Zosi, która, mam wrażenie, opowiada losy naszych babek i prababek, mieszkanek wsi, miast i miasteczek, pochodzących z biednych domów, obdarzonych różnymi talentami, różnym usposobieniem i urodą, które nie zawsze mogły o sobie decydować, a te, które mogły, były prawdziwymi szczęściarami. Nie jest to historia upiększona, bo owszem, Zosia czasem będzie próbowała o siebie zawalczyć, będzie potrafiła decydować za kogoś pogrążonego w rozpaczy, ale często będzie po prostu udawała, że jest w miarę znośnie, że nie jest nieszczęśliwa, smutna czy przestraszona. Będzie przyjmowała to, co zrzuca na nią los, godząc się z tym. Nie zawsze nasze życie jest buntem, szarpaniem się z tym, czego nie chcemy. W bardzo wielu przypadkach, w różnych okresach życia dryfujemy, poddajemy się, nie analizujemy. A to dodaje tej książce autentyzmu. Dorastamy wraz z Zosią, dojrzewamy. Czasem mam ochotę po prostu ją przytulić, odjąć troskę, jakoś jej pomóc. I tak właśnie pisze Beata Kępińska. Zosia przychodzi na świat w Łodzi, kiedy kończy się XIX wiek. Łódź jest brudna, robotnicza, wymaga ciężkiej pracy, ale rozwój przemysłu daje szansę na pracę. W rodzinie Zosi pojawia się coraz więcej rodzeństwa. Starsze dzieci pomagają rodzicom albo opiekują się młodszymi. Ojciec jest urzeczony ideami socjalistów pod wodzą Józefa Piłsudskiego. W ogóle ojciec nie jest zwyczajnym robotnikiem, lubi książki, rozumie poezję, ma dobre maniery. Matka pochodzi z niemieckiej rodziny, która się jej wyrzekła, kiedy wyszła za mąż za ojca, Polaka. Każdy kolejny poród wyniszcza jej nadwątlone astmą zdrowie. Zosia jest poważną i bogobojną dziewczyną, czego nie rozumie jej matka. Zosia ma wrażenie, że jest w rodzinie niewidzialna, nijaka, nieładna, nieutalentowana. Chciałaby iść do klasztoru, ale rodzice mają na jej przyszłość inny plan. O jej rękę poprosił ojca Felix, jego znajomy, dużo starszy od młodej dziewczyny, jeszcze nastolatki. I szybko pokazuje jej, czym miłość nie jest. A ona stara się przetrwać, tym bardziej, kiedy na świat przychodzą jej dzieci. Osładzają jej codzienność, naznaczoną brutalnością i nałogami męża. W zasadzie to nie tylko opowieść o Zosi, ale całej jej rodzinie, siostrach i braciach, żyjących na wsi i w mieście. Braciach zaciągających się do wojska, siostrach rodzących kolejne dzieci, z których nie wszystkie przeżywały dzieciństwo. O ich mężach, z których nie wszyscy byli jak Felix. O trudach codziennego życia, najpierw pod zaborami, potem w czasie wielkiej wojny, w końcu wolnej Polski z szalejącą inflacją, bezrobociem, problemami z wypłacalnością, awanturami politycznymi. Ale ta wolna Polska przyniosła też wzrastający poziom higieny, dostęp do medycyny, możliwość kształcenia także biednych dzieci i większe możliwości dla kobiet, które mogły się uczyć i pracować. Pracować mogły też wcześniej, ale teraz łatwiej było im utrzymać dzieci, bo mężowie albo wojowali, albo ich pensje nie wystarczały na utrzymanie wieloosobowych rodzin. Zosia z biegiem lat przestaje być naiwną dziewczyną. Potrafi sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Ale nie czuje się dzielną, odważną kobietą, chociaż ja po lekturze książki tak ją odbieram. To odwaga setek tysięcy kobiet, które mimo głodu, wojen, chorób, braku perspektyw dla siebie, walczyły o perspektywy dla swoich synów i córek. Przeczytajcie koniecznie. Zosia, Beaty Kępińskiej, od wydawnictwa Zyski Spółka.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja,

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie, polecam intencje Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Boże, błogosław rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców mamy Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Odar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego Mateusza, syna chorego Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie, prosi Iwona. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców i za duszę Marii Gala. Za zmarłą Agatę Szcodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. W intencji świętej pamięci Piotra Kozikowskiego. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel.

Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w ostatnim czasie media nie tylko w Polsce pokazywały bohaterskich mężczyzn ratujących dziecko spadające z balkonu 5. piętra budynku. Trzeba stanąć prawdzie i zapytać, dlaczego zdarzył się taki wypadek? Kto za to ponosi odpowiedzialność? Winni takim zdarzeniom są wszyscy, którzy kultywują proalkoholową mentalność, którzy nie robią nic, aby położyć tamę pijaństwu w naszej ojczyźnie. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, wielki patriota i apostoł trzeźwości, nazywał zdrajcami wiary i narodu tych, którzy rozpijają naród. Nie wolno rozpijać narodu. Nie wolno zwiększać liczby punktów sprzedaży alkoholu, bo to według bezspornych badań naukowych przyczynia się do zwiększenia jego spożycia. A zwiększenie spożycia prowadzi do niewyobrażalnych tragedii. Bez wątpienia nie prowadzi to do rozwoju gospodarczego ani miast, ani kraju, jak to twierdzą cyniczni słudzy alkoholowego biznesu. Ludzie, którzy z taką determinacją składają wnioski o zwiększenie punktów sprzedaży, którzy z wielką satysfakcją głosują za lub wstrzymują się od głosu, komisje, które opiniują pozytywnie te działania, nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za takie wypadki jak ten, a także wiele, wiele niewidocznych dla oczu nieszczęść, cierpień, śmierci z powodu nadużywania alkoholu. Stojący na straży prawa powinni wezwać nie tylko bezpośrednio odpowiedzialnych za dane zdarzenie. Powinni wezwać władze miasta i radnych i zapytać, po co tyle punktów sprzedaży napojów alkoholowych, komu to służy? Dlaczego z taką determinacją je zwiększają? O to powinni odważnie pytać także mieszkańcy miasta. Powinno wezwać się stanowiących prawo parlamentarzystów i zapytać, co robią w kwestii likwidacji reklamy alkoholu i ograniczenia jego dostępności fizycznej i ekonomicznej. Dlaczego mogąc prostymi środkami znacząco ograniczyć spożycie alkoholu, tego nie czynią? O to powinni odważnie pytać także wyborcy. Powinno wezwać się reklamodawców i zapytać o tysiące godzin promowania alkoholu, który ma groźne narkotyczne działanie. Wezwać właścicieli mediów i zapytać, dlaczego pokazują tę tragedię, a także inne dramatyczne wypadki spowodowane przez nietrzeźwych i zaraz reklamują alkohol. Dlaczego alkohol przedstawiany jest jako lek na wszelkie kłopoty, jako dobra zabawa, jako sposób na zdobycie przyjaciół i sukcesów? Obliczono, że w 2022 roku tylko w samej telewizji wyemitowano 2972 godziny reklam piwa, co daje 124 dni emisji. Eksperci piszą, gdyby je skumulować do jednego kanału TV, przez ponad 4 miesiące nadawałby tylko reklamy piwa przez całą dobę. Takie pytania powinni odważnie stawiać mediom wszyscy Polacy. Stróże prawa powinni wezwać wszystkich, którzy posługując się hejtem, walczą z osobami promującymi trzeźwość i zapytać, komu służą. Wezwać i zapytać chociażby o to, czy w obliczu różnych tragedii spowodowanych przez nietrzeźwych odczuwają przynajmniej wstyd. Należy się wdzięczność Bogu i wspaniałym ludziom ratującym dziecko. Ale też nie można przemilczeć prawdy, że jest to wielki wstyd dla miasta, nie tylko na całą Polskę, ale także poza jej granicami. Rozpijanie społeczeństwa poprzez notoryczne zwiększanie punktu sprzedaży alkoholu, a potem podpinanie się pod bohaterskie czyny urąga zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Za trzeźwość narodu odpowiada nie tylko rodzina i Kościół, ale także samorząd i państwo. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki mówił z mocą słowa, które mogą zaskoczyć wielu. Jeżeli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny, mówił sługa Boży, powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia Virtuti Militari i inne podobne. Kochani, jeśli naprawdę kochamy ojczyznę, bądźmy odpowiedzialni za jej los. Odważnie walczmy z tym, co ją poniża, co ją tak bardzo niszczy. Odważnie podejmujmy też patriotyczny czyn, jakim jest dobrowolna abstynencja od alkoholu. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwa pedagogika. Dlaczego dzieci się uzależniają? Bo nie uczą się umiejętności potrzebnych w życiu. Nie uczą się sztuki życia, bo są karmione rzeczami, które się nie przydadzą w życiu. Dzieci nie są często przygotowywane do codzienności, ale do kariery. Mądra pedagogika, wychowanie prowadzące do rozwoju i mądrości. Jak wychować samodzielnego, odpowiedzialnego człowieka? Mądra pedagogika nie polega na tym, żeby dziecko było zawsze posłuszne i grzeczne i nie sprawiało problemów. Celem wychowania jest stworzenie człowieka, który będzie samodzielny, który uniesie trudy życia, stanie się dojrzałym, zdolnym do samodzielnego myślenia, do podejmowania decyzji. Będzie umiał także kochać i kierował się wartością. Pierwszym fundamentem rozwoju dziecka jest bezpieczna relacja. Dziecko powinno mieć pewność, że jest kochane, że może przyjść z problemem, że jego uczucia są ważne. Kocham cię zawsze, ale nie każda decyzja jest dobra. Dziecko potrzebuje to usłyszeć. Jeżeli wychowujemy autorytatywnie, kiedy stawiamy wymagania bez szacunku, to takie dziecko będzie się buntować. Dziecko potrzebuje doświadczyć zrozumienia. Potrzebuje jasnych granic. Mam wartość, ale moje zachowanie ma znaczenie. To ma znaczenie, jak się zachowuje. Mądry rodzic nie pyta tylko, jak chronić dziecko przed problemami, ale pyta, jak nauczyć dziecko radzić sobie z problemami. Jeżeli chcemy ochronić dziecko przed nałogiem, przed uzależnieniem, to musimy uczyć podstawowych umiejętności życia, dyscypliny, odpowiedzialności, pracowitości. Musimy też nauczyć słowa przepraszam, słowa dziękuję i słowa proszę. Charakter kształtuje się poprzez pojedyncze wybory i jego konsekwencje.

proszę Cię, Duchu Święty, o wielką łaskę, bym uwierzył, że każda strata, ograniczenie i przykrość są dopuszczone przez Ciebie dla mojego dobra.

0: Gdy inni pragną przekraczać coraz bardziej i bardziej swoje słabości, ja proszę Ciebie, Duchu Święty, byś ograniczał mnie tam, gdzie chcę po swojemu działać. Ty przekraczaj moje ograniczenia tak, jak chcesz.
1: Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje,

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Wieczór w dobrym

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

poczuciu niemocy, Jezu, ufam Tobie. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą, bylebym uczynił tyle, ile mogę. Zdobędę wtedy ja łotr, Królestwo Boże.